0: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. 21-22 na plusie, tyle maksymalnie po południu powinny pokazać termometry w Płocku. Na niebie sporo słońca, chociaż momentami będzie także więcej chmur. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej.
1: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Stany Zjednoczone przekażą 15,5 miliona dolarów Kolumbii po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ten kraj. Pieniądze mają zostać przeznaczone na pomoc poszkodowanym. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. Na to moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa. Crowley z 10-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen. Naczelny sąd administracyjny podtrzymał decyzję polskich władz. Ukraiński patostreamer 2 lata temu został wydalony z Polski. Wcześniej urządzał prowokacje, między innymi w centrach handlowych. Nie tylko to zaniepokoiło służby.
2: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Tylko w tym roku MSWiA wydało blisko 6 tysięcy decyzji o deportacji. Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy i drugi raz z rzędu została na tym dystansie wicemistrzynią Europy.
3: Wiktor
4: w Radiu SK.
5: No i wtorek melduje się w kalendarzu i jak ta orkiestra robi nam pamparara. Ciekawe, ile osób już wstało i ogarnia wtorkowe życie. Zróbmy poranną listę obecności. Kto przy radiu, niech da znać. 664-402-302 to telefonizacja standardowo, no albo głosówki na Messengerze. Jankes też wstał i stoi, ale przy ekspresie.
6: Górniczo-hutnicza orkiestra dęta,

0: Wszystkie marzenia. Dzień dobry, 7 minut po godzinie 6.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że jednak ten ekspres do kawy trzeba przynieść do studia.
0: Tu to będzie niżej, no. A wiesz, jaki to będzie hałas za każdym razem, jak będziesz coś robił?
1: Nie, no będziemy robić między utworami, proszę pana. Przecież nie będziemy mielić kawy w trakcie utworów. To gdzie tam, no?
0: Ja bym coś powiedział o tym naszym ekspresie do kawy, ale musiałbym użyć niecenzuralnych słów,
1: no. Nie obrażaj go. Nie obrażaj go, bo naprawdę robi dobrą kawę.
0: Lista obecności dalej, poranna, właśnie. Szanowny panie. Sprawdzamy, kto już wstał, kto już nie śpi i kto się dopisuje do eskowej listy.
2: No hejka, ja już w pracy. Oj, kończmy ten dzień, jak najszybciej iśmy do domu.
1: Już. Dzień dobry, do widzenia.
0: Tak, kończymy. Halo?
3: Ja nie wiem, od której wy nie śpicie, ale ja nie śpię już od 2:40, od 3:00 jestem w pracy. No ale niektórzy przyjdą na 8:00 do pracy, a ja o 8:00 ją skończę, także pozdrawiam się plutko. Ładny zionek się zapowiada.
1: Życzymy słuchaczce, żeby była jak najszybciej skończona.
0: O której się obudziłeś? Bo ja znowu miałem bezcenne noce, o 2:00 wstałem.
1: Ja dzisiaj, proszę pana, ja dzisiaj 7:00.
0: Ja jeszcze śpię.
1: Ja było blisko 7:00.
0: 5:20.
4: On ma dobre połączenie.
0: Dokładnie. Dajcie znać, kto już nie śpi. Poranna lista obecności. This world.

0: Sprawdzamy obecność, pani Jadzia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie ty tam wkładasz te ręce?
1: Nie mogę ci powiedzieć.
0: No, nie wiem.
1: Poranne?
0: Jak to było? Ale dobrze, nie o tym, nie o tym.
2: Tak, o gwiazdach, słuchajcie, trzeba porozmawiać. Filip Heiser pojawia się w newsach.
0: Co tam u Filipa wspaniałego z konopi?
2: Jest kłótnia, jest spór, podobno pomiędzy Filipem Heiserem a tłumaczem jego książki. Nie wiem, czy wiecie, ale Filip napisał książkę. Uwaga, tytuł to
0: Kebab?
2: Szczęście na kreskę.
0: Szczęście na kreskę, to ładne.
2: Nie wiem, czy to nawiązuje do jego bujnej przeszłości imprezowej, być
0: może. Na czym polega problem, no?
2: Tłumacz twierdzi, że przetłumaczył kilka rozdziałów z polskiego na angielski, ale nie dostał pieniędzy i poszedł z tym do mediów, a Heiser twierdzi, że to tylko było na próbę, że nie podpisali żadnych dokumentów i że tak naprawdę on mu nie zapłaci, bo to tylko na próbę.
0: Bo, proszę. No i tak to właśnie.
1: Książka miała mieć angielską wersję. Na razie ma dwie wersje wydarzeń.
0: No dobra, okej. No to lećmy po tej kresce w stronę Częstochowy. Rafał Mroczek ruszył z pielgrzymką na Jasną Górę.
2: Tak.
0: Bo teraz czas pielgrzymek, rzeczywiście. Ale do Częstochowy...
2: Nie dotarł.
0: Nie,
2: są
0: niestety
2: tylko
0: nie.
2: Zdjęcia z początku, jak pielgrzymka startuje i rzeczywiście Mroczek tam jest.
0: Jest.
2: Ale podobno do finalizacji nie doszło. Nie,
0: ale kawałek przeszedł, później wylądował we Włoszech.
2: Na wakacje poleciał.
1: Może on do Włoszech szedł.
0: Może tak, no. Może tak to wyglądało, no.
1: Trzeba sprawdzić, co robi brat. Może on jest w Częstochowie.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: No, jest nas dwóch, no i co mi zrobisz, jak nie wiesz, kto jest gdzie?
2: Ja pierwszą połóweczkę, a ty drugą.

0: buenos días, señor Sierra. Buenos Aires, 6:30 już za chwilę.
1: Zgadza się, zdziwiony jesteś, że jabłko składa się z takiej ilości wody?
0: Jankes uczy, Jankes bawi. Mówi, że wczoraj słuchałeś audycji radiowej.
1: To prawda, z audycji radiowej dowiedziałem się, nie wiedziałem, że aż wiem, że jest trochę wody. Ile jest procent wody w jabłku?
0: No, bez kozery powiem 70.
1: Do 90 nawet, 85-90% z tylu procent wody składa się jabłko.
0: Czyli jak będzie pożar?
1: Dokładnie, jabłkiemko.
0: Więcej newsów, trochę poważniejszych, już za chwilę o 6:30. Jabłkiemko.

0: Reklama.
1: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49 jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
2: Weź, no przestań. Daj spokój, no co ty? Ty lepszych pytań nie masz? Weź, gdzie? Pff, nie ma o czym gadać. Pff, co ja ci mogę powiedzieć? No przecież to normalne. Chcesz złom sprzedać? Karton? Pff, no przecież to normalne. To tylko do Kronu. No tylko w Kronie najlepiej takie rzeczy zrobisz. No, nie zadawaj mi takich głupich pytań, no. Do Kronu. Pff, no normalnie, weź się.
3: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
4: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock Królewiecka 18.
5: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A 15 sierpnia After Party. Zespół, którego przeboje od lat rozkręcają największe imprezy w Polsce. Przez cały weekend za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 14 i 15 sierpnia plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. To tutaj lato gra najgłośniej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Jeśli po Płocku podróżujecie autem, no to pamiętajcie, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w Alei Koblińskiego i na Jachowicza. Utrudnienia także na fragmentach ulicy Pielskiej czy Obrońców Westerplatte. W Płocku dziś sporo słońca na niebie, chociaż momentami nie zabraknie także chmur.
10: 6.30, to jest SK News, Marcin Brodski. Zapraszam. Kolejna noc pod znakiem rosyjskich ataków na Ukrainie w stronę Kijowa. Wystrzelone zostały rakiety balistyczne. Te poleciały także w rejon Zaporoża. Zginęło w nim co najmniej 5 osób. Bardzo niski stan Wisły w Warszawie. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły.
11: SK Sport News.
10: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Dianą Schneider 6-2-6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. A Legia Warszawa ma nowego napastnika, to reprezentant Czech Jan Kuchta, który przeniósł się do stolicy ze Sparty Praga. Został wypożyczony na rok z opcją wykupu, a Kuchta to były król strzelców Ligi Czeskiej.
12: I co, dla Legii to już nikt nie krzyknie, co?
13: Legia!
14: Kama i Wiktor
15: w Radiu RSK.
12: Oj, dzień dobry we wtorek. Kto już wstał, ten dopisuje się do porannej listy obecności. Kto nie śpi, się pytamy.
13: Kto jak to wstał, no to fajnie ma, co nie? A ja dopiero z wioski wracam i idę lulu, nie? Lulu, lulu.
12: A, no to śpi słodko, aniołku.
16: Pan, to był telefon z więzienia?
17: Mm-mm.
16: Nie, ale tak...

0: pewne utwory wywołują jakieś skojarzenia i obrazy w głowie i za każdym razem, kiedy ten David Guetta tu się pojawia,
1: to
0: ja mam w głowie taką niemiecką biesiadę, taką jak kiedyś na RTL-7 pokazywali. Wszyscy siedzą przy
1: tych
0: stołach.
1: Ale wszyscy byli ubrani czy rozebrani?
0: Ubrani.
1: W tym serialu?
0: Jeszcze ubrani. I tak ale od rzeczywiście, lewej do prawej.
1: To tak, to rzeczywiście. To trochę można się przenieść. No dobra, ale przenosimy się przed telewizory. Mhm. Masz jakąś swoją ulubioną bajkę, którą kiedyś oglądałeś?
0: Reksio.
1: Reksio to też, no, prawda?
0: W ogóle te wszystkie, które w Bielsku rysowali białej tam w tej wytwórni filmowej.
1: To tam też Muminki?
0: Nie.
1: Nie, Muminki nie.
0: Muminki w Finlandii malowali.
1: Słuchajcie, Muminki wracają. Serio, kultowe Muminki powracają. Niegdyś kultowy serial z dzieciństwa ma wrócić już wkrótce jako, uważajcie, gra komputerowa.
0: Kurde, grałbym, naprawdę. Co tam GTA 6? Jak można mieć Muminki, no?
1: Muminki wracają rzeczywiście w wersji komputerowej. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No.
0: Ale z tej bajki to ja bardzo dobrze pamiętam jedną konkretną scenę. Utkwiła mi w pamięci.
2: Ciekawe, co powie Migotka. Pamiętasz? Obiecałeś jej codziennie całować muszelkę. Chyba się nie wyprzesz tej idiotycznej przysięgi.
1: Muszelkę, tak? To przerwa.
0: To ciekawe.
3: Reklama.
4: Szukasz idealnej sukienki na lato lub modnej stylizacji na co dzień? Zapraszamy do butiku Michelle w Galerii Wisła. Trwa wielka wyprzedaż kolekcji damskiej, rabaty nawet do 50%. Eleganckie sukienki, wygodne stylizacje casualowe i najnowsze trendy teraz w wyjątkowych cenach. Odwiedź butik Michelle na poziomie 0 w Galerii Wisła i znajdź swoją nową, ulubioną stylizację. Butik Michelle. Do zobaczenia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you. Konrad, Konrad!
2: SK budzi w urodziny.
3: To z kim zakamą, bardzo dobrze, 12 minut do godziny 7. Konrad z nami, dzień dobry, witaj.
4: Dzień dobry,
3: Konrad,
4: dzień dobry.
3: Który na co dzień pracuje w tak zwanej ramenowni. Powiedz wszystkim, co to jest takiego ramen, drogi Konradzie?
4: No jest to danie, zupa japońska.
5: Wiesz co to jest, Jankes, wiesz co to jest żurek?
3: Wiem, to jest żurek.
5: No to jest żurek, tylko że z zagranicy.
3: No i tyle, no.
5: O, wszystko się zgadza od razu.
3: A to jest, słuchajcie, danie w ogóle kuchni japońskiej oraz chińskiej trochę też, prawda?
5: No, z tamtych rejonów.
4: Można powiedzieć.
3: Tam w środku makaron, bulion, inne tam takie...
5: Mówię, że żurek, no właśnie. Tylko że z zagranicy trochę inny.
3: A ty serio pracujesz w ramenowni i dużo ludzi do was przychodzi?
4: No, dość sporo.
5: Teraz jest na to szał podobno.
3: Szał ciał.
5: Tak, a jak zjesz ramen, to wiesz co potem musisz wypić?
3: Żurek?
5: Nie, maczę.
3: A, dobra. No dobrze, a ty co dzisiaj będziesz pił dobrego, jeśli chodzi o twoje urodziny?
5: Oj.
3: Ale ostrożnie.
5: Oj.
4: Na pewno martini się wypije.
3: O, no bezalkoholowe to jest to.
5: Nie zadawaj takich pytań, jeżeli nie chcesz usłyszeć odpowiedzi.
3: No dobrze, do tego herbata dobra. Z no prądem. I wszystko w porządku. Które to urodziny twoje już?
4: 22.
3: Wiktor, kiedy miałeś 22 urodziny?
5: Dokładnie 22 lata temu.
3: No ja?
5: Mu?
3: Też chwilę temu, no.
5: Trochę większą chwilę.
3: Jak się świętuje, mając 22 lata w czasach obecnych?
4: Szczerze, spokojnie.
3: Grzecznie. No i dobrze.
5: Dokładnie.
3: No i super, no.
5: Słuchaj, do tego spokojnego świętowania dorzucamy zapas oryginalnego soku, no i stówka na takie drobne szaleństwa w sklepie.
4: Super.

0: otula ładnie ten kawałek nas z rana, to Michiko i DJ Goya. Jason Derulo też się dokleił.
1: No dobrze, ty w nocy nie mogłeś za bardzo spać.
0: Nie mogłem.
1: A ty włączyłeś Magic i Świątek, czy nie?
0: Nie.
1: Aż tak nie mogłeś spać?
0: To jakbym włączył, to bym w ogóle nie zasnął.
1: Ale co, i tak nie włączyłeś, jak nie zasnąłeś? No dobra, Iga Świątek odniosła sukces w nocy, gdy my spaliśmy, ona sobie ładnie grała, bardzo dobrze. Za chwilę newsy w Radiu SK.
0: A jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe, to do siódemki też je wrzucimy. Siódemka po siódmej.
1: Właśnie.
2: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz. Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Z

0: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: I po reklamie.

0: tej porze ruch komunikacyjny w Płocku rozkręca się coraz bardziej, więcej samochodów, oczywiście na trasach prowadzących od strony Podolszyc i od strony Radziwia. Pamiętajcie o utrudnieniach w centrum. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś termometry maksymalnie powinny pokazać 21 na plusie.
1: Dokładnie 7 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Prokuratura wszczęła postępowanie, a sprawie przygląda się też CBA. Z kolei władze Koalicji Obywatelskiej zawiesiły w partii wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pieniądze miały być przyznawane według klucza znajomości z tą działaczką.
2: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie, skrupulatnie wyjaśnione.
1: Zaznacza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według ustaleń Wirtualnej Polski 4,5 miliona złotych pomocy trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały ucierpieć w wyniku powodzi. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
3: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
1: A w tym czasie nietrzeźwa matka spała w mieszkaniu. Dziewczynka w dobrym stanie znajduje się na obserwacji w szpitalu. Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Polka po finale podkreślała, że kluczem do sukcesu było przygotowanie mentalne.
4: Jeżeli tutaj jest wszystko dobrze, to nogi, ciało, serduszko, wszystko idzie tak, jak powinno iść. Zaraz się posmarkam, bo znowu będę płakać.
1: A medalu nie udało się zdobyć naszej sztafecie mieszanej 4x400 metrów, która była czwarta.
5: Kama i Wiktor.
6: No i fajnie, lecimy dalej we wtorek, 11 sierpnia, panie i panowie.
7: No i sprawdzamy listę obecności. Kto wstał razem z Eską? Co u was słychać? Co robicie we wtorek z samego rana?
8: Cześć Eska, wtorek jest po prostu piękny. Była pierwsza noc w moim nowym mieszkanku, ale teraz niestety ten piękny czas się kończy i trzeba jechać do pracy. Także powodzenia i przeżyjmy ten wtorek.
6: Ale fajnie, prawda? Pierwsza nocka, zadowolona dziewczyna.
7: Trzeba zapamiętać sen zawsze na nowym mieszkaniu, bo jak on się przyśni, to podobno potem się spełni.
6: Spełnia.
7: Mhm.
6: No. Czego by życzyć, no? Żeby zbyt często czynszu nie podnosili.
7: Mam fajną propozycję snu. Mhm. Po prostu walizka z pieniędzmi.

0: Tak się gra po siódmej. Ariana Grande. A niby taka delikatna, to jednak przywalili trochę.
1: Nie no, przywalili do proboszczowi.
0: Coś się stało.
1: No, słyszałeś o tej sytuacji w Tucholi, gdzie sąd nakazał proboszczowi ograniczenie emisji dźwięku właśnie z kościelnej dzwonnicy. Koniec! Mieszkańcy mówili tak, no nie, za głośno. Zdecydowanie za głośno, walą tymi dzwonami. No i była sprawa w sądzie, no i teraz ma być troszkę ciszej. Mają ciszej walić dzwonami.
0: Przypomniał mi się ten stary mem taki o warszawskim Ursynowie, pamiętasz go?
1: Tam też była jakaś historia, prawda, z tymi dzwonami.
0: Co chyba robią dzwony na Ursynowie?
1: Co robią dzwony na Ursynowie?
0: Na?
1: Na?
0: Na?
1: Na?
0: Na ten te gugują.

0: siódme wygrywa w Radiu SK.
1: Zapraszamy oczywiście, kwadrans po godzinie siódmej. Siódme wygrywa, trzeba dolecieć do siódmego pytania, prawidłowo odpowiedzieć i nagrody są wasze.
2: Dostaliśmy misję specjalną, słuchajcie, aby zmieścić 7 pytań w 2 minuty. Czy to jest możliwe?
1: Kto
2: za chwilę sprawdzimy. No, kto to wymyślił? No, twój łysy dyrektor, no.
1: Ojejku, wspaniały pomysł! O, jaki wspaniały pomysł! Jejku! No dobra, no to lecimy oczywiście, jak mamy 2 minutki, to mamy 2 minutki. Prosimy dobrze się podłączyć, najlepiej bez zestawów głośno mówiących i niech się uda.
2: I przypominamy, że do wzięcia nasze gadżety, nerka i między innymi nowy magazyn SK Story, wydanie sierpniowe, aktualne.
1: Ła, no dobra, lecimy. Halo, halo, dzień dobry, witamy.
3: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Ela.
2: Elka, myślisz, że uda nam się w 2 minuty 7 pytań rozpykać?
3: Nie wiem, postaram się.
2: No to uwaga, poszli!
0: Zabawa rozpoczęta.
2: Lećmy! Pierwsze, partacz robi dobrze czy robi źle?
3: Źle.
2: Drugie.
1: Dawaj drugie.
2: Czym jest perpetuum mobile?
3: To jest taka maszyna nic nie spalająca, działająca na nic.
1: Dobrze, zaliczamy, już się nie rozkręcaj, lećmy dalej.
2: Trzecie, w jakim kraju leży jeziorko Como?
3: We Włoszech.
1: Brawo! Jest dobrze. Dawaj czwarte.
2: Które miejsce zajęła Ewa Swoboda wczoraj podczas biegania na 100 metrów? Przypominamy, że było dobrze.
3: Pierwsze.
1: Ajajajajajajaj.
2: Druga była. Srebrny medal.
1: O 200. Dziękujemy pięknie.
2: Dawaj następnego, bo czas nam leci.
1: Szybko czas leci. Czas uruchomiony. 2 minutki. Halo, dzień dobry. Kto teraz?
4: Dzień dobry.
1: Lećmy dalej.
2: Piąte. Uwaga. Wymień 3 rzeczy, którymi można ułożyć włosy.
5: Dla was, panowie.
4: Którymi można?
2: Ułożyć włosy.
1: Włosy. No.
4: Grzebień, suszarka i lokówka.
2: Zgadza się.
1: Lećmy szóste, dobrze?
2: Czy Kirgistan leży obok Afganistanu?
4: Tak.
2: Niestety nie.
1: Ajejku, no.
2: Tadżykistan jest pomiędzy nimi, no.
1: Wykolejenie przed 7. No dobra, okej, okay. odbieramy telefon. Czas na 7. pytanie.
2: Halo. 7. Kto jest z nami?
6: Sebastian,
2: co dzisiaj przyniósł w plecaku Jankę?
1: Ja powiem. A, ogórek, B, pilot do telewizora, C, starą jego dziankę.
6: Ogórek.
1: Czy to było
6: dziankę?
1: Nie. Słuchajcie, znalazłem pilota do telewizora, czy do telewizora. Mój synek malutki, 2-letni, ostatnio wkłada mi wszystkie takie różne dziwne rzeczy do plecaka.
6: No, dzisiaj wypadło na pilota. W radiu to chyba pilot do radia.
1: Pilot do radia, może
2: tak powinno być. Znaczy, mam bardzo dobrą informację. Znaczy, uczucia mam mieszane, bo nie udało się zdobyć nagrody.
1: Ale wyrobiliśmy się w 2 minutach.
2: Tak, zmieściliśmy się w 2 minutach. No.
6: Jakbym wiedział, że miałem 2 minuty, to bym dłużej odpowiadał.
1: No, dziękujemy. Next time. Się uda.

0: 7.30 się zbliża już za chwilę w newsach. Wolność, wolność i swoboda, a właściwie szybkość i swoboda.
1: Zgadza się, kto zerwał jabłko z drzewa?
0: Ewa.
1: Bardzo dobrze, czyli będzie swoboda w newsach. W taki sposób doleciliśmy do tej informacji.
0: Piękna informacja, srebrny medal mamy, ale jak do tego doszło i jak to wszystko się wydarzyło już za chwilę.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: I po reklamie.
5: O tej porze w Płocku standardowo więcej samochodów, m.in. na Wyszogrodzkiej, na Koblińskiego, na Kilińskiego, Jachowicza, Otolicki czy też Chopina. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś na płockim niebie sporo słońca, chociaż momentami dominować będą chmury. Maksymalnie będziemy mieli 21 na plusie.
6: 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silne wiatry spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefosławia czy Otwocka. Po spadek poziomu wody w Dunaju ujawnił niewybuch. Teraz policja w Budapeszcie apeluje do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu przedmiotu, który zniknął. Odkrycie zardzewiałego przedmiotu przypominającego pocisk zgłosił przechodzień. Władza ostrzegają, żeby nie próbować przesuwać ani rozbierać przedmiotu, bo może stanowić zagrożenie.
7: SK Sport News.
6: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy i drugi raz z rzędu została na tym dystansie wicemistrzynią Europy. Pewny awans Igi Świątek do półfinału turnieju w Toronto. Polska tenisistka wygrała 6-2, 6-1 z Dianą Schneider. W czwartek w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor
7: w Radiu SK.
10: Hej, witamy, dzień dobry. Hej, hej, tu SK we wtorek 11 sierpnia.
11: No i lektorka z lektorem mówi, że Jankes, że Wiktor i że Kama, a przecież Kamy nie ma, halo.
12: Kama robi ten remont, czy nie robi, czy tylko się obija gdzieś na plaży, leży?
10: No niby robi, no. Efektów na razie nie ma, ale robi.
11: Jeżeli ktoś z was umie gładzić, w sensie ściany, gładzie, to Kama bardzo chętnie przyjmie wszelką pomoc.
10: Oczywiście sezon urlopowy, czyli sezon remontowy też w pełni.
11: No nie ma to jak wziąć woldę i siedzieć w domu i gładzić ścianę. Gładzić.

0: To więcej niż gra. A jak się patrzy na Gianniego Infantino z FIFA, to rzeczywiście oprócz gry jeszcze wielkie pieniądze wchodzą w grę.
1: Zgadza się. Dobrze. Działamy, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Mhm. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców. No dobra, tam działają. Za to wczoraj ZUS nie działał.
0: Co się stało?
1: Czy miałeś jakąś potrzebę, ale akurat wczoraj nie wchodziłeś na stronę ZUS-u?
0: No akurat wczoraj się nie logowałem.
1: No dobrze, się nie logowałeś, bo i tak byś się nie zalogował. Wczoraj niemal przez cały dzień Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polska, ZUS, w skrócie mierzył się z niedziałającym systemem. Nie działała strona internetowa, aplikacja, PUE, ZUS, wszystko przez co, no?
0: Przez co?
1: Przez atak hakerski.
0: O cię,
1: nie
0: proszę.
1: Działało. Prawie przez cały dzień, naprawdę nieczynne do odwołania.
0: Ale to dobrze, że wczoraj. To, że ZUS nie działa, to akurat wiadomo od 30 lat.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
3: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: Taka robota.
1: Zgadza się. Taka robota. Zabieramy się za tę sytuację po godzinie 8 na antenie Radia SK. Potrzebujemy was do tej akcji oczywiście. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? U nas między innymi można mówić o intro, outro. Na outro wejdziemy, na intro do 15 sekund.
2: Dżingla palne, to poleci nosel.
1: Jakie teksty oryginalne pojawiają się w waszej robocie? Nagrajcie się, dajcie znać, no i niech inni się męczą.
2: Tak jest. Messenger to jest najlepsze miejsce, tam jest ikonka mikrofonu. Kamil Nosel i jego teksty, które padają u niego w robocie?
1: Najczęściej zmienia nazwiska, tak imiona, jest. Tożsamości.
2: Dzisiaj będzie tak.
3: Z półkolonii dzwonię, podwędzona Iwona.
1: No dobra, dawać podwędzoną Ilonę, ale pamiętajcie, czekamy na Messengerku na wasze teksty z waszej roboty, a inni będą odgadywać, cóż to za praca.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Słucham. Czy ja do pani Moniki od Filipa się dotelefonowałam?
6: Tak, dzień
5: dobry. Z półkolonii telefonuję, podwędzona Iwona, uh-huh. Proszę pani, nie wiem czy pani dostała informację odnośnie, bo będziemy mieli ten turnus mali odkrywcy i nie wiem czy pani dostała w ogóle informację na temat tego, co tam się będzie działo i jakie jest zapotrzebowanie, jeśli chodzi o dzieci.
6: To znaczy tak, no tyle co sobie wyczytałam, że tak powiem na...
5: W internecie, bo będziemy mieli, proszę pani, escape room w tym, na tym etapie. I teraz tak, dziecko bez telefonu komórkowego będzie i ja bym poprosiła o zgodę na możliwość przywiązania dziecka.
6: Ale jeszcze raz, jaką zgodę? Na co?
5: Na przywiązanie dziecka. To może być prawa nóżka lub też lewa nóżka, bo jak będziemy, proszę pani, w escape roomie, żeby dziecko było już, proszę pani, przywiązane, wtedy szybciej dojdziemy, gdzie dziecko jest. Po linii po prostu.
6: Aha, no dobrze.
5: Tylko, że muszę wiedzieć, proszę pani, i żeby pani przygotowała dziecko.
6: Nie, no oczywiście, że mu wytłumaczę. A który to by dzień ewentualnie było? Bo
5: w środę.
6: No,
5: jemu
6: w środę. Mhm. Dobrze, to ja go będę tak codziennie mu o tym...
5: No i taka prośba, gdyby pani mogła też dziecko przyzwyczajać.
6: Nie wiem, nie spotkałam się z taką sytuacją, nie znam się na tym, także zdaję
5: się mówię,
6: na...
5: Już pani mówię, bo bajka. To jest tak, jak idziemy do escape roomu podczas półkolonii na małych odkrywców, my te dzieci wpuszczamy do escape roomu, no i zasada jest taka, tam łamigłówki i tak dalej, trzeba będzie z tego escape roomu wyjść. I niekiedy dzieci tam się gubią. I dlatego, proszę pani, po linach, gdzie dzieci będą przywiązane, my dochodzimy, gdzie to dziecko jest.
6: Rozumiem, dobrze.
5: Która nóżka, prawa, lewa? Bo ja już sobie zapiszę.
6: Kurczę, myślę, że lewa, bo jest leworęczna.
5: Dobrze, gdyby pani mogła oświadczenie, ja wyślę pani zaraz na maila. Pani podawała w ogóle maila?
6: Podawałam właśnie i też tam takie było odnośnie żywienia, tak? Tylko właśnie do tej pory tego nie dostałam, nie wiem czy...
5: A to wyślę to też, jeżeli, proszę pani nie dostała, to wyślę razem z tym oświadczeniem, że pani wyraża zgodę na przywiązanie dziecka do liny, dobrze?
6: Dobrze.
5: Maila wyślę pani Krzysztof.
7: Kochanie, została wkręcona w Radiu SK.
6: O, nie!
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Przekazałem ostatnio numer telefonu Noselowi, twój numer telefonu.
2: Ojej. To już wiem, że nie będę odbierał. Yeah.

0: Zatopiliśmy się z Bogajem w odsłuchiwanie waszych wiadomości na Messengerze, bo tu taka robota wystartowała. No i jest trochę fajnych propozycji.
1: Prosimy o więcej, ale na pewno coś fajnego, ciekawego za chwilę wybierzemy. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Później pozostali słuchacze będą próbować odgadnąć, cóż to za robota.
0: No pamiętajcie, żeby balansować gdzieś na krawędzi prawdy a fałszu, no bo zdanie musi być charakterystyczne dla waszej pracy, ale nie oczywiste, tak aby od razu inni nie zgadli, gdzie wy pracujecie.
1: Angelika nie za głęboko, jak myślisz, co to za robota?
0: Boję się zgadywać.
1: To jest kolonoskopia, proszę pana, badanie kolonoskopijne.
0: Dlaczego ja ci zawsze nie wyłączam mikrofonów?
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak okazję to

0: gorący jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kim Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
5: Wiadomo, że niskie ceny są

0: taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Ja dziś raz jeszcze spoglądam na nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej w Płocku. On w tej chwili pokazuje 17 na plusie. Temperatura cały czas rośnie, ale ostatecznie słupki rtęci powinny zatrzymać się w okolicach 21 kreski powyżej zera. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszehradzkiej.
1: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. 3 osoby podczas nich zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
2: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
1: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim. A rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Rynek czeka na decyzję rządu w tej sprawie, a te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
3: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
1: Mówi nam Robert Zywert z biura Reflex. Według ekspertów, jeśli na Bliskim Wschodzie dojdzie do eskalacji, to rząd zapewne będzie zmuszony, by wrócić do pakietu CPN. A w sobotę wielka defilada w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. W przygotowaniach bierze udział ponad 9 tysięcy żołnierzy. Razem z nimi nowoczesny sprzęt, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
4: Będą oczywiście F-35, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
1: A część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek.
5: Dwie minuty po 8, mimo że wakacje, to zapraszamy was do roboty.
6: Ach, zapraszamy. Fajne teksty się pojawiły. No i wybraliśmy ten, no, według nas najciekawszy.
5: O, trudno, łatwo. Posłuchajcie, gdzie pracuje ten facet?
7: Dołek, dołeczek.
5: Gdzie tyle? Tak tekst pada? No, jeszcze raz.
7: Dołek, dołeczek.
6: Dziękujemy pięknie. Czy to może być jakiś szpital?
5: Ewentualnie obsługa pola golfowego.
6: Kto pierwszy, ten lepszy. Nagrodzimy dobry strzał. Gdzie pracuje nasz słuchacz? Dajcie znać.

0: Dołek, dołek, dołek, dołek, dołek.
1: Co to za robota jest?
0: Dołek. To tekst, który pojawia się najczęściej w pracy naszego słuchacza.
1: Ewentualnie to takie trochę story of my life. Jak się czujesz? Dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek, dołek.
0: A później będzie dobrze, lepiej, ale na razie dołek, dołek, dołek. No i propozycja jest, co to za robota?
2: Trzyma tu Tomek, pan pracuje na komisariacie, skoro dołek, dołek, jest dołeczek.
0: Zła odpowiedź, ale kierunek słuszny. Był przynajmniej.
1: Próbujcie, próbujcie, próbujcie. Nagrody czekają, a my tymczasem pójdziemy sobie trochę pozazdrościć. To będzie taka
0: tym razem?
1: Zdrowa zazdrość Klaudii Halejcio. Media piszą, że ona ma basen przy domu za 2 miliony złotych.
0: Nie, że... Halejcio, tak rzeczywiście, no i aktorka, influencerka,
1: żona swojego męża od jakiegoś czasu.
0: Wystąpiła ostatnio w programie LOL, cudownym jestem. No dobra, okej, i co tam u Klaudii? No,
1: okazuje się, że ludzie za tyle mają całe domy, albo nawet i nie za 2 miliony, a ona samą dziurę w ziemi z wodą ma za dwie bańki. Do tego, uwaga...
0: Basen za dwie banie?
1: Tak, piszą, super, że to nie jest koniec luksusów, tylko początek, bo na działce też jest obok prywatne jezioro, jakby basen jej nie odpowiadał. Jest ogromny plac zabaw za kilkaset tysięcy złotych, no i przez do uprawiania przeróżnych sportów. Także jakbyś chciał w kosza, to można. W tenisa też można. Nawet bym się nie zdziwił, jakby miała lodowisko do hokeja.
0: Czekajcie, własny staw jest, tak?
1: Tak.
0: Do basen?
1: Też.
0: Plac zabaw?
1: Też.
0: To teraz następne w kolejce już tylko prywatne województwo, no.

0: to chyba u nas o poranku. My body isn't ready. Moje ciało nie jest gotowe na spotkanie z nowym dniem.
1: Sombry. Wyjątkowy artysta ze Stanów Zjednoczonych w Radiu SK, 18 minut po godzinie 8.
2: Taka robota w Radiu SK.
1: Uwielbiam ten numer. Działa naprawdę fantastycznie. No dobra, Sombry sobie śpiewa w robocie. No i tam takie różne teksty się pojawiają. A jaki tekst się pojawia w waszej pracy?
3: Dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
0: No i kto tak gada w pracy? Słyszeliście, żeby ktoś siedział w pracy i mówił dołek, dołek, dołek, dołeczek?
1: No okazuje się, że są takie osoby. No i jakie są propozycje? Cóż to za robota? Co tutaj się dzieje?
4: Ja wiem, na pewno jest grabarzem.
0: Ojej, nie! Piękna propozycja.
1: Jezusiu.
0: W sumie na tym ta robota się opiera, no, na kopaniu dołków, no nie ma co ukrywać, ale to nie jest, no to nie jest dobra odpowiedź.
1: Mm-hmm.
0: Ktoś jeszcze?
5: Te dołeczki to nie przypadkiem takie na dachu, pan od wgniotek chyba jest, nie?
0: A, że jak ci na przykład gradobicie samochód zniszczy albo jakieś inne przedmioty, to facet
1: dołek,
0: przychodzi.
1: Dołek.
0: O, dołek, dołek, o, dołek,
1: dołek, dołek, dołek. Nie należy się odskrudowanie.
0: Piękna koncepcja, ale też nieprawdziwa,
1: nie, ten kierunek.
0: Nie, niestety. Oraz ktoś jeszcze?
6: Dołek, dołeczek, no to pewnie jakiś dentysta tam pracuje i co chwilę dołki i dołeczki.
1: Zalepia.
0: Nigdy, a byłem kilka razy w życiu u dentysty, nigdy nie usłyszałem od niego hasła dołek, dołek, dołek,
1: dołeczek.
0: To
1: ja gratuluję ci, bo ja byłem kiedyś u dentysty nieraz, zresztą nawet wczoraj byłem, serdecznie pozdrawiam swojego stomatologa Michała.
0: Mhm.
1: Ja czasami jak wychodzę, to mam dołek.
0: Finansowy.

0: Poranna gimnastyka wchodzi przy tym doskonale.
1: Tańczymy z wami od samego rana, cały czas trwają wakacje. Jeszcze 3 tygodnie rzeczywiście świętowania, wakacjowania, opalania, imprezowania.
0: To z tych dobrych informacji, bo z tych przykrych to niestety gimnastykowali się wczoraj strażacy, głównie w nocy. Przez Polskę przechodziły nawałnice, były burze i o szczegółach już za chwilę Marcin Procki. Nawet mam świadka naocznego wczorajszych zdarzeń.
1: Ja? Źle wyglądam?
0: Nie.
1: Piorun mnie trzasnął?
0: Zobacz, ten gość, pamiętasz?
2: No i piorun Nie będę mówił, bo ja tak się wystraszyłem, że hej. Ja mówię, matko bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Reklama.
1: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG, specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na ciebie gorąca nowość, premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock, Bielska 55.
2: I po reklamie.
3: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. 21-22 na plusie, tyle maksymalnie po południu powinny pokazać termometry w Płocku. Na niebie sporo słońca, chociaż momentami będzie także więcej chmur. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej.
4: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Trwa usuwanie skutków nawałnic, jakie przeszły przez Polskę. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 670 razy. Najwięcej pracy mieli na Mazowszu, gdzie też energetycy nadal usuwają awarie sieci. Tragiczny wypadek na Krajowej 12 w Pleszewie w Wielkopolsce. Bus zderzył się tam z tirem. Zginęła jedna osoba, na miejscu nadal pracują służby. A przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś Memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek siatkarki Ukrainy, Francji i Włoch. Biało-czerwone wieczorem zmierzą się z Ukraińcami.
5: Jankes. Kama.
6: I Wiktor.
7: Jakby to rzekł Michu, 30 sekund już po 8.30, a my gramy.
8: Marcin, mamy pytanie tutaj od słuchacza. Jaka to robota? Dołek, dołek, dołek, dołek. U pana taki tekst się pojawia.
9: Nie mam pojęcia.
8: No nie no, Marcin, ty wszystko
9: Ja nie
8: wiesz.
9: Mam dołków, co ty? Cały czas w górę.
8: A, no dobrze.
7: Jest pewna koncepcja od naszego słuchacza.
10: To jest bardzo proste. Zawód, który ten pan wykonuje, to zawodowy gracz golfa. Dlatego dołek, dołek, dołek. Czyli nie taki dołek, jak myślicie, tylko dobry dołek.
7: No, muszę też pana zmartwić.
8: Nie. Też nie. Marcin, jeszcze jakaś propozycja? No nie jest łatwo rzeczywiście.
10: Dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
7: Kto tak gada w robocie?

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Dzisiaj to bardzo dołująca robota, bo ten tekst z roboty brzmi tak.
2: Dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołek, dołek, dołek, dołeczek, dołeczek.
3: To ja przy okazji pozdrawiam wszystkich fanów tenisa, nieziemnego, tenisa dołkowego. W Gorzowie też ładne jest pole.
1: Ale do tenisa czy do golfa?
3: Do golfa.
1: No już się zgubiłem, nie nadążam golfa, ze swoim golfa, tokiem golfa. Myślenia. Ale golfa, jak ustaliliśmy, oczywiście. To nie jest również nikt związany z golfem oraz...
4: Może pan jest jakimś monterem murków ogrodzeniowych.
1: Też nie.
3: Aż dołek i później trzeba na taką tyczkę czy coś tam, no.
1: Koncepcje dobre, no kombinujecie jak możecie.
5: Ja myślę, że nasz słuchacz pracuje przy naprawianiu naszych polskich dziurawych dróg.
1: No, a tu jest dużo roboty.
3: Ale to też nie jest ten kierunek.
1: I patrz, jeszcze jedna szalona koncepcja.
6: Ja myślę, że to jest pies przewodnik.
3: Że co?
1: Normalnie nauczył się gadać po ludzku i mówi do osoby, którą prowadzi dołek, dołek,
3: uwaga,
1: dołek,
3: dołek. Uwaga, dołek.
1: No.
3: To naprawdę, tutaj się należy, no, przynajmniej oklaski się należą za pomysł.
1: Brawo, brawo, brawo. Jest z nami Filip. To jest osoba, która jako pierwsza, słuchajcie, wpadła na prawidłową koncepcję. Dzień dobry, Filipie.
7: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. No, zacznijmy od końca, czyli powiedzmy, że jesteś osobą z branży, dlatego wiedziałeś, o co chodzi, prawda?
7: Tak, dokładnie.
3: Z branży, czyli jakiej branży?
7: Z branży żurawi wieżowych. Kolega jest operatorem.
3: Branża żurawi wieżowych.
1: Tak, to jest...
3: Czyli tych wysokich ten, bardzo.
1: Ten, co siedzi na samej górze, ten, który nie może mieć choroby wysokościowej i jak już kończy pracę, to robi dołek, dołek, dołek,
3: zjeżdża. A nie, no serio, dołek. Kiedy się pojawia ten tekst dołek, dołek, dołek? Opowiedz wszystkim, prosimy, Filip.
7: No jak się podniesie jakiś ładunek i trzeba go opuścić, no to wtedy zawsze jest dołek, dołek, dołeczek.
8: Myślałem, że jak musi iść do toalety.
3: Okej, ale czy nie lepiej powiedzieć niżej, niżej, niżej? Po co dołek?
7: Jakoś tak stwierdził, że dołek lepiej jest mówić.
3: Okej, okay, po prostu dołek.
1: Okej. Okay. Co, Jankę, zatrudnisz dołek, się kiedyś dołek, na dźwigu, dołek. Wprowadzisz swoją nomenklaturę, przekonasz kolegów i będziecie mówili niżej, niżej, niżej.
3: No. Gratulujemy, Filip, jesteś najlepszy. Na pewno znajdziemy na ciebie jakąś fajną nagrodę skową. Wszystkiego dobrego, ale ty pracujesz też na żurawiu?
7: Tak, też pracuję.
3: Ojejkuś. No to... A jak sobie w stresie siku, to co robisz?
7: Na dół biegnę.
3: Dołek, dołek, dołek.
9: Reklama.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny...

0: Stanach itp. itd. No ciekawe, czy by się Węgrom podobała, gdyby tak jeszcze po węgiersku zaczęła śpiewać.
1: Oni mają tam narodowe?
0: Nie, ale pewnie jakiś stadionik też się znajdzie. Słuchajcie, Sziget startuje. Festiwal, na który rozdawaliśmy wam bilety i wlotki na przykład w zeszłym tygodniu. No i nasi wysłannicy, czyli Pawełek i Kaśka Węsierska, dziś już stawili się na lotnisku i oni narzekali, że muszą rano się obudzić. Co oni wiedzą o porannym wstawaniu?
2: Będziemy mieć cały dzień w Budapeszcie. Kosztem czego? Kosztem wstania o 5 rano. Ale jest super, bardzo się cieszymy.
3: Tak, podlewamy się kawą od rana i jest wspaniale, bo za chwilę wylądujemy w Budapeszcie, a później popłyniemy na wyspę Sziget.
2: I tam dzisiaj Zara Larsson, dzisiaj też Sombr, więc jeżeli nie może was tam być, ale może jesteście, bo was tam wysyłaliśmy, to oglądajcie nasze media społecznościowe dzisiaj.
0: Oj, Kaśka na mediach społecznościowych to nie tylko z Sigetem jest oglądana.
4: Bardzo mocno polecamy, zapraszamy, jeśli macie ochotę poczuć właśnie choćby przez social media, przez radio ten klimacik, to bądźcie blisko nas, będziemy relacjonować, będziemy na bieżąco.
0: Tak, Kaśka i Pawełek. Co Pawełek trzyma w rejku? No dzisiaj to bilety na Sziget.

0: Za chwilę 10:00. Zgodnie z prośbą chłopców, repeat it. Jutro powtórzymy poranek. Znowu od 6:00 będziemy was budzić.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej. Tak, kończymy w towarzystwie kolegi Łatwoganga, czyli Edka Sheerana. No fajnie, fajnie, fajnie jest. I co dzisiaj będziesz robić?
0: Ja będę sprawdzał na balkonie, czy nie mam pękniętej płytki żadnej, bo była wczoraj burza, przeszła nad miastem. Mhm. Okaże się, czy dostaniemy 200 tysięcy złotych za zalanie i za udział w powodzi, czy nie. Właśnie czytam artykuł na ten temat. Afera na Dolnym Śląsku.
1: Tam niektórzy, no, niektórym nie zalało, a jednak zgłaszali się po pieniążki. Nie wolno, nieładnie, nieładnie, nieładnie.
0: Już teraz doczytałem. Nie dostaniemy.
1: Nie? Nie. Dlaczego?
0: Nie mamy kolegów działaczy partyjnych. Jankes, Kama i Wiktor
2: w Radiu SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: worth it. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog.

0: higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Baktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: I po reklamie.
4: 17 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać termometry w Płocku. Temperatura powoli rośnie, maksymalnie 21 kresek powyżej zera, to około godziny 15. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, Kobylińskiego, Wyszogrodzkiej, Bielskiej i Obrońców Westerplatte.
5: A minęła już 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Groźny wypadek w częstochowskim aquaparku. Dziecko zostało zassane przez dyszę jednej z atrakcji, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
6: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie.
5: A sprawę wyjaśnia policja. Część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. W Łodzi powstanie centrum serwisowania amerykańskich śmigłowców Apache. Podpisano dziś umowy offsetowe pomiędzy wojskowymi zakładami lotniczymi a koncernem lotniczym Boeing. Polska zamówiła 96 takich śmigłowców. A kolejna puma grasuje na wolności, tym razem na Mazowszu. Jest pilny apel o unikanie lasów w okolicach Ciechanowa. Zwierzę zauważyli myśliwi, mówi nam sekretarz gminy Gołymin Ośrodek Anna Augustyniak.
7: W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap.
5: Gmina zdecydowała o pilnym zakupie fotopułapek, które mają potwierdzić obecność zwierzyny.
8: Dobrze, że te łapy zauważone, bo ja bym tak tym myśliwym jakoś nie do końca wierzył, że może by chcieli ustrzelić coś innego. Ustrzelimy hity na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 za chwilę. Michu Sepkowski, witajcie.

0: Świeżynka na naszej playliście to H i R&B, czyli Ring My Bell, 10:16 na zegarach. Tak wczoraj po cichu liczyłem na to, że Polacy odpalą się podczas Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Birmingham. Może nie, że się odpalili, ale Ewa Swoboda drugi raz w karierze została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Jak sama mówi, niczego nie pamięta. Ewa, to ja ci przypomnę, tak? Jesteś drugą najszybszą Europejką. Tak? Dokładnie tak. Dziś od godziny 11:30 bodaj sesja poranna, czy też przedpołudniowa tak zwana. Jak coś będzie ciekawego się działo, to oczywiście usłyszycie na antenie Radia SK o tym. Za chwilę Thomas Gray. Znaczy, bo ja trzymam kciuki, ale będę musiał je na chwilę puścić, żeby play nacisnąć, żeby Thomas Gray poleciał. A będzie też nowy Oscar Sims i bez końca. No bo w końcu wszystkie hity zaczynają się bez tego. Radio
1: SK. Reklama. Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Ask

wszyscy. Temat jest już przesądzony, wkrótce dostaniemy od Oskara Cymsa nową płytę. Póki co mamy zapowiedź, jak mówią, najbardziej dojrzały numer w jego dorobku, singiel Bez Końca. Top of the Top Sopot Festival, to tam podczas koncertu Top of the Pop 24 sierpnia Oskara Cymsa będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo. Póki co będzie można usłyszeć jego numer Bez Końca w Radiu SK już teraz.

0: International Love. To Pitbull i Chris Brown na antenie radiowca. Jak to zabawnie brzmi, że no, 1/3 koncertów Pitbulla w tym roku w Polsce mamy już za sobą. Do nami PGE Narodowy. Przypomnę, listopad to Łódź, a początek grudnia to z kolei Trójmiasto. Pitbull wraca do naszego kraju w ramach trasy Nomen Omen I'm Back. Wiktor Waligura i 4 pory roku wesce za chwilę. Wrócimy do hitów na czasie, a później przypomnę Daddy Yankee Snow con Calma.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A 15 sierpnia After Party. Zespół, którego przeboje od lat rozkręcają największe imprezy w Polsce. Przez cały weekend za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 14 i 15 sierpnia plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. To tutaj lato gra najgłośniej.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Leska Płock.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: W powiecie płockim cały czas możecie natknąć się na utrudnienia w związku z nawałnicą, która dziś w nocy przeszła przez nasz region. Poza tym utrudnienia w centrum, m.in. na Wyszogrodzkiej, na Bielskiej czy też Obrońców Westerplatte. A w Płocku już maksymalnie 21 na
9: Eska.
10: Jak dobrze, gdy dzieje się dużo i dobrze. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Mam dla Was wtorkowe propozycje na to, co możecie zrobić w wolnym czasie. Już dziś i w kolejnych dniach będziecie mogli na przykład kibicować najlepszym tenisistom, którzy przyjadą i przyjechali do Polski. Trwa Yokohama Warsaw Open, to od dziś do 16 sierpnia na kortach tenisowych w Warszawie, kortach Legii, to przy Myśli Wieckiej. Teraz jednak opcja koncertowa w Szczecinie m.in. SK Music Tour trwa, to nasza trasa koncertowa. W ramach żeglarskiego święta żagle pojawimy się właśnie w Szczecinie przy Wałach Chrobrego. Tam m.in. Oskar Cym z Ira, czy Dawid Kwiatkowski, albo Janusz Walczuk lub Jangloosia. I teraz jeszcze Kraśnik. Wpadnijcie 15 i 16 sierpnia. Tam na scenie Eryk Moczko i Paktofonika Orkiestra.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: Jest 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje po wypadku w centrum Pleszewa w Wielkopolsce. Na Krajowej 12 bus zderzył się z tirem. W wypadku zginęły dwie osoby. Na miejscu możliwe są utrudnienia, bo służby muszą usunąć ciężarówkę, która wjechała w budynek. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jednak jest tam jeszcze około 50 000 ton niebezpiecznych substancji.

0: A wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii Skrzyszowskiej, która wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki. Wieczorem też finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
1: Niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje.
0: Mówił Fajtek, a przypomnę, srebro w biegu na 100 metrów zdobyła wczoraj Ewa Swoboda.
2: Przypominaj, ile wlezie. I żebyśmy jutro też mogli tak przypominać o kolejnych medalach naszych na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Przypominam, że słuchacie Eski, mam dla was fajne hity na czasie. Będzie nowy Jason Derulo, będzie Shakira, Kuba i Kuba. Już teraz Michu Sobkowski, witajcie.

0: Gorący hit od Shakiry na antenie Radia SK. Shakira Whenever, Wherever. Gorący, rozgrzewający, przyda się, bo upał jakby zelżał dzisiaj w naszym kraju. Za to na Węgrzech, konkretnie w Budapeszcie, konkretnie na Sziget, to temperatura, jak powiedział Pawełek, 1 050 000 stopni. A odczuwalna jeszcze większa. Powiedział na naszym skowym Instagramie, tam bądźcie, jeśli chcecie poczuć ciemny klimat, jeśli chcecie zobaczyć chociażby poczuć klimat i tych koncertów, które dzisiaj, a rozpoczyna się naprawdę nieźle, bo jeżeli w line-upie dziś mamy Sombra i Zara Larsson, to znaczy, że to jest naprawdę dobry festiwal. Przypomnę, że wysyłaliśmy was tam w całkiem niedawno. Mam nadzieję, że w komplecie się tam pojawicie. No i nie kryję jedno z moich największych marzeń, żeby na Sziget się pojawić. Może za rok wygram Wesce? Ja nie mogę. Ale wy będziecie mogli na pewno. Temper City i Self Aware Wesce za moment, a później Clean Bandit i Demi Lovato, czyli solo, przypomnę.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG, specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na ciebie gorąca nowość, premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock, Bielska 55.
6: I po reklamie.

0: Ale to jest dobre. Swedish House Mafia i Luckily Happiness is So Sad. Czyli szczęście jest takie smutne. Cóż za tytuł. Z jednej strony szczęście i radość, bo będzie zaćmienie słońca. Z drugiej strony trochę smutku, bo niepełne. To już jutro w skali całego kraju. To wszystko między 19.10 mniej więcej, a 20.40 z maksimum około 20.10. Między 80 a 87% zakrycia w zależności od miejsca w kraju. Południowy zachód będzie miał najwięcej szczęścia. Ale uwaga, bo to jest trochę mylące, bo w wielu miejscach słońce w ogóle zajdzie jeszcze przed zakończeniem zaćmienia. I teraz uwaga, mimo że słońce będzie nisko, nie można na nie patrzeć bezpośrednio, nie można przez okulary przeciwsłoneczne, to jest zdecydowanie za mało i to jest serio niebezpieczne. Najlepsza metoda, jak podpowiadają specjaliści, to jest projekcja, czyli tak jakby rzucamy cień, na przykład za pomocą durszlaka, co wydaje się być świetnym pomysłem. Wystarczy stanąć tyłem do słońca i pozwolić, żeby światło przechodziło przez otwory, na przykład na chodnik, albo na ścianę, albo na kartkę, i wtedy zobaczy się dużo małych, okrągłych obrazów słońca. Podczas zaćmienia będą wtedy miały kształt takich mini rogalików. Jakie to słodkie, prawda? Błagam, nie patrzmy bezpośrednio w słońce. Nawet właśnie w okularach przeciwsłonecznych. Chociaż z drugiej strony możecie Eski słuchać i z uszkodzonym wzrokiem, więc róbcie jak chcecie. Żartowałem. Nie patrzcie, proszę, w słońce. Ed Sheeran i Go Away Girl was za chwilę.
1: Reklama. Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Beton.

0: Nowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama. Szukasz idealnej sukienki na lato lub modnej stylizacji na co dzień? Zapraszamy do butiku Michelle w Galerii Wisła. Trwa wielka wyprzedaż kolekcji damskiej. Rabaty nawet do 50%. Eleganckie sukienki, wygodne stylizacje casualowe i najnowsze trendy teraz w wyjątkowych cenach. Odwiedź butik Michelle na poziomie 0 w Galerii Wisła i znajdź swoją nową, ulubioną stylizację. Butik Michelle. Do zobaczenia.
2: I po reklamie.
3: Esko.

0: Na niego zawsze można liczyć. Dawid Podsiadło, szanowni państwo, na antenie Radia SK tuż przed południem, 5,5 minuty i będzie już popołudniowa pora, wtorek 11 sierpnia i kolejne godziny z hitami na czasie. Dawid Podsiadło na błysk przed chwilą. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You. Tak, zacznę wam grać w popołudniowe jeste. Zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: 20 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać termometry w Płocku. Temperatura rośnie, ale nie powinna przekroczyć 22 stopni powyżej zera. Kierowcom przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w Alei Jachowicza i Kobylińskiego. Uważajcie także na Bielskiej i Wyszogrodzkiej.
11: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dramat w Częstochowie. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Kobieta jest w śpiączce, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
12: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
11: A wstępnie wiadomo, że rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod jadący tramwaj. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. Premier podpisał umowę na dostawę śmigłowców. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Zatrudnienie w zakładach ma się podwoić. Nie żyje Andrzej Beja-Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy. Widzowie doskonale znali go jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga. Aktor zmarł w wieku 75 lat po wieloletniej chorobie.
13: Południe tak naprawdę dosłownie za 3 sekundy, a my już wam zaczynamy grać. I będzie na przykład Sanach, ITP, ITD i dużo innych fajnych numerów. Na przykład Lady Gaga, na przykład Shakira i Burna Boy, czyli Die Die. A na początek Another E54 Ultra zgodnie z obietnicą Michu Sapkowski. Witajcie!

0: Alex Warren i Passenger na antenie Radia SK. To był lot jeszcze bez pasażerów. Jeszcze, ale był prawdziwie rekordowy. To już jakiś czas temu, ale ja nadrabiam wciąż zaległości. I A350, Airbus A350 wystartował z australijskiego Melbourne i wylądował we francuskiej Tuluzie, pokonując 23 075 km. Ten lot trwał 24 godziny i 24 minuty. Pokonał wtedy 3 kontynenty, 2 pokonane oceany, 2 wschody słońca zaliczył, 2 zachody słońca i aż 17 stref czasowych. Tak jak mówiłem, póki co jeszcze zupełnie bez pasażerów, bo w trakcie rejsu inżynierowie sprawdzali po prostu różne no właśnie aspekty pracy samolotu, w tym pracy silników, zużycie paliwa, czy działanie systemów bezpieczeństwa. Zresztą no kto by chciał mimo wszystko, no chyba, że właśnie tak, żeby pobijać rekordy, spędzić aż 24 godziny w samolocie. Ja jestem ciekaw, jak z takimi informacjami swoją drogą, jak to o zaćmieniu słońca i o tym locie dwoma zachodami i wschodami słońca radzą sobie płaskoziemcy. Shakira, Burna Boy, Die Die, Westle za moment, a później Kuba i Kuba. Radio
1: SK. Reklama. AI to, AI tamto.
2: A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes, of

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A 15 sierpnia Afterparty. Zespół, którego przeboje od lat rozkręcają największe imprezy w Polsce. Przez cały weekend za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 14 i 15 sierpnia plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. To tutaj lato gra najgłośniej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Tak brzmi lato na antenie Radio SK. Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Wtorek, 11 sierpnia i 12.34 na zegarach. Dla kogo ten dzień już dał dużo powodów, żeby Bailando było wieczorkiem na przykład? Jak tam u was? Mam nadzieję, że dobrze, jeśli chcecie się takim powodem do Bailando, do tańca, do radości podzielić, to bardzo proszę. 664-402-302 SMS-owa albo oczywiście eskowy Messenger. Koszulka eskowa, cześć! Taka bardzo fajna, stylizowana właśnie na naszą eskową czcionkę. Do wzięcia, do posłuchania. Taylor Swift już za moment, a później Wesce Margaret.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
6: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Alan Walker i Ava Max, czyli Fade w Radiu SK, tuż przed godziną 13 po 13. Kolejny worek, nie z prezentami, chociaż tak, w sumie to prezenty, takie świąteczne prezenty, nie, ale muzyczne jak najbardziej. Będzie David Guetta i spółka, czyli Would I Lie to You, i będzie męskie granie orkiestra 2026. Zostańcie ze mną.

0: okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie. Na starcie wszystkim zmotoryzowanym przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w centrum Walei Kobylińskiego i na Jachowicza. Inaczej pojedziemy także na odcinku ulicy Bielskiej czy Obrońców Westerplatte. Jeśli chodzi o pogodę, to termometry maksymalnie pokażą dziś 21 na plus.
9: Nudy nie będzie na pewno. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City. My dbamy o to, aby nuda nie pojawiała się w waszych drzwiach. Zacznijmy od festiwalu, który szykuje się w Olsztynie. To Olsztyn Green Festival. Od 14 do 16 sierpnia warto wybrać się na Warmię i Mazury, bo będą tam czekały na was koncerty. Między innymi Vito Bambino, PZ, Igo, Ralf Kamiński czy bracia Kacperczyk. To jednak nie wszystko. Teraz wybieramy się do Warszawy. 21 sierpnia, Błonia PGE Narodowego. Tam warto wpaść, jeżeli lubicie Żabsona, modelki, Bletkę albo Plan B. Tego rapera też można tam zobaczyć. I jeszcze opcja na Top of the Top Sopot Festival. Do Sopotu warto wpaść nie tylko po to, aby popluskać się w morzu, ale też po to, aby posłuchać najlepszych artystów. To od 24 sierpnia.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu po nawałnicach na Mazowszu. Odcięci od energii są mieszkańcy m.in. w powiatach ciechanowskim, nowodworskim i w samym mieście Płock.
12: Straszna wichura i lało.
13: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
11: Mówili mieszkańcy, strażacy interweniowali ponad 530 razy. Operatorzy zapewniają, że wszystkie awarie usuną jeszcze dziś. Masowe zatrucie w jednym z ośrodków w Międzywodziu. 15 osób wykryto adeno i rotawirusy oraz salmonella.
14: Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy.
11: Mówi nam Małgorzata Kapłan z Cenepidu w Szczecinie. Część osób z objawami trafiło do izolatek. Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. To te kluby mogą zapewnić sobie udział w fazie ligowej już w czwartek. A stanie się tak, jeśli przebrną przez rewanże trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. W poprzednim tygodniu mistrz Polski wygrał w Poznaniu z Klaksvik 1-0. Jagiellonia pokonała u siebie Rangers FC 2-1, a Górnik uległ w Budapeszcie Ferenc Warosowi 0-1.
15: Tak, przed chwilą się zastanawialiśmy, co jest zamiast rtęci w sprzedawanych teraz termometrach, tak?
11: I nadal nie wiemy.
15: Galinstan, słuchaj. Aha. Stop trzech metali. Galu, indu i cyny się okazuje.
11: Niewiele mi to mówi, ale wierzę, że tak jest.
15: Mam nadzieję, że hity na czasie przemówią lepiej. Już teraz gramy. Michu, witajcie.

0: Axwell i Bon, czyli Whatever Turns You On na antenie Radio SK. Pytałem o to, jakie są wasze powody do radości. Oczywiście oprócz deskowych hitów na czasie i wprost z dźwigu, naprawdę wysokiego dźwigu, bo dostałem też zdjęcie. Irek wysyła nam głosóweczkę na Messengerze.
1: Hej KSK, przed chwilą wjechała wypłata, będzie bailando.
0: Czyli u Irka to słynne ruchome święto Matki Boskiej Pieniężnej wypada 11, już wiemy. Irek Szczęściarzu, no jesteś na pewno jedną z tych nielicznych osób, którym do 15 to na pewno wystarcza. Brawo! Lady Gaga wesce za moment, później Gips, Kukon i świetne Ty masz.
2: Radio SK. Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
16: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
18: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
19: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
20: Yes, of course.
19: Od 1 do 14 sierpnia.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
3: I po reklamie.

0: Tak według mnie, subiektywnie, to tylko Jankę z Kama i Wiktor pobudzają mocniej i lepiej niż Avicii z numerem Hey Brother. A propos, to jutro z samego rana oczywiście oni was pobudzą i przy okazji mogą obudzić was w urodziny. Jeśli oczywiście takie urodziny ty masz, albo ktoś z twoich znajomych, swoich bliskich i chcesz go zgłosić, mocno polecam taką opcję na sk.pl. Już za chwilę Bledka, Komu miałabym powiedzieć, a później formacja Maneskin u nas.
1: Reklama.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Kup bilet na Santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl, regulaminy.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W Twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla Ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG, specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na Ciebie gorąca nowość, premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock, Bielska 55.
2: Proszę Państwa, oto Kron. Kron to drugi złomu dom. W Kronie złom sprzedacie, dobrą cenę ugadacie, bo mnóstwo wydatków na pewno macie. Cięższe czasy, a my pomożemy i każdy złom odbierzemy. Kontenery, HDS-y, wszystko mamy i najlepszą cenę damy, bo ponad 30 lat już z Wami. Pamiętajcie, Kron to drugi złomu dom.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Blues

0: Sienna Spyro, Great Expectation. A jeżeli Państwo teraz coś słyszą?
1: To zmachany z duńczyk, szanowni Państwo.
2: Biegłem, ale zdążyłem.
1: Jeszcze w plecaku.
2: Ale dobrze i z pełnym brzuchem.
1: Dobrze, spadochron zdążyłeś zwinąć do tego plecaka po tym lądowaniu twoim. Ląduje Łukasz Duńczyk w waszych głośnikach, w waszych słuchawkach po godzinie 14 z hitami na czasie na lato. Temper City i South Over od niego. Michu Sowkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 10. To ja wyląduję wtedy u was.

0: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
12: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
13: Nie widzę żadnych słabych stron.
12: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99.

0: motoryzowanym. Przypominam, że cały czas utrudnienia w centrum na Kobylińskiego i Jakowicza.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: SK. SK. Summer.
3: Mam coś dla każdego, naprawdę tak uważam. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City, a zacznijmy od tego, co szykuje się już bardzo niedługo w Kielcach. 14 sierpnia to w Kielcach Odnowa Festiwal, na scenie m.in. Igo, Kasia Sienkiewicz, Cortez, Lemon czy Ralf Kamiński lub Zalia. Naprawdę będzie się tam muzycznie pięknie działo. Teraz jednak nie muzycznie, a sportowo. Drużynowy Puchar Świata Żużlowy. Wpadnijcie 29 sierpnia do Warszawy. Na PGE Narodowym będą występowali najlepsi żużlowcy na całym globie. To jednak nie wszystko. Szykują się też występy Kaśki Sochackiej. Ona gra swoją trasę koncertową. Przed nami jeszcze Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Płock, Ustroń czy Warszawa. Jeszcze opcja K-popowa to m.in. w Zielonej Górze K-pop Universe.
2: SK. SK. Summer City.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości. Odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
6: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
5: Zaznacza Donald Tusk. Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy. Polska ma możliwości, by ochronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą, prawdopodobnie ukraińską. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podawanymi przez agencję Reutera. Dlatego właśnie Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury. Nieudane występy Polaków w sesji porannej Mistrzostw Europy w Birmingham. Awans do kolejnej rundy wywalczyło dwóch z siedmiorga naszych. Damian Czykier awansował do półfinału biegu na 110 metrów przez płotki, a Mateusz Kołodziej do finału skoków zwyż. Dziś największe szanse na medale mają Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki i Paweł Fajdek w rzucie młotem.
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
9: I to jest dla nas znak, że już prawie przetrwaliśmy wtorek. Jak już wytrzymaliśmy do 14 w pracy, to jakoś, słuchajcie, zleci. Już teraz można zrobić sobie przerwę, trochę poudawać i zaraz będzie wolne, a u nas będzie zaraz wakacyjny gość.
10: Wszyscy, elo, elo.
9: Tak krzyknie White, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Good, The Prick i Robin Schulz. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie i teraz bardzo ważne pytanie. Czy 8 to dużo? Nie chodzi o centymetry czy coś w tym stylu, nie, nie, nie. Czy 8 dni to dużo w przypadku naszego urlopu? Słuchajcie, naukowcy wyliczyli, ile powinno trwać takie idealne, wolne, wakacyjny urlop. I uwaga, ekspertka mówi, że urlop trwający 7-8 dni daje największą szansę na prawdziwy reset. Są głupoty wszystko, słuchajcie, przecież wszyscy doskonale wiemy, że nie masz czegoś takiego jak idealna długość urlopu, prawda? Wszyscy doskonale wiemy, że prawdziwy reset zależy od tego, ile nasze dzieci mają lat i czy nas znajomi nie wkurzają. No i czy remontu w tym czasie nie robimy? Jeśli te czynniki są spełnione, 3 dni nawet wystarczą. Radio
1: SK. Reklama. Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jan Gleosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Bluesa.

0: Romantyczna Zalia w Radiu SK i chyba wiemy, do kogo ona to śpiewa. Ale plota poszła, słuchajcie. I to żeby nie było, to jest nieoficjalna informacja, to może być plotka. Ja to przed chwilą na Pudelku wyczytałem, że Zalia rozstała się ze swoim chłopakiem, ale podobno ma już nowego chłopaka i uwaga, Zalia, według nieoficjalnych informacji, spotyka się z Oskarem Cymsem. Ja cię kręcę, ale to by była przebojowa para numer jeden w Polsce. Ale słuchajcie, coś może w tym być, bo ja przed chwilą sprawdziłem na Instagramie. Oskar polubił zdjęcie Zali na Instagramie. To musi być wielka miłość. Radio SK. Czekamy na dziecko w takim razie. Muzyczne dziecko, muzyczne. Zalię z Oskarem, no gralibyśmy w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedzaj.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Blue Summer Festival w Płocku nad Wisłą. Tutaj Przystań Towarzyska zaprasza już w piątek Steve Murano, W, Angelo Mike, Phil Omen, Drum, Cezar. A w sobotę piknik i konsolety DJ-skie. Warsztaty. Dwa dni za darmo. Dobrej zabawy i edukacji. Zapraszamy gorąco tutaj Przystań Towarzyska.
5: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
6: To będzie ostatnia reklama. Szukasz idealnej sukienki na lato lub modnej stylizacji na co dzień? Zapraszamy do butiku Michelle w Galerii Wisła. Trwa wielka wyprzedaż kolekcji damskiej, rabaty nawet do 50%. Eleganckie sukienki, wygodne stylizacje casualowe i najnowsze trendy teraz w wyjątkowych cenach. Odwiedź butik Michelle na poziomie 0 w Galerii Wisła i znajdź swoją nową, ulubioną stylizację. Butik Michelle. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.

No i to jest właśnie Radio SK. Tu się gra hity na czasie. Wybieramy dla Was najlepsze nowości. I to jeden z gorących numerów. Post Malone i Swaley. A na ten moment, słuchajcie, czekaliśmy ponad 2 lata. No i w końcu mamy to. Nasz piłkarz Arkadiusz Milik strzelił pierwszą bramkę od 2 lat. W końcu trafił dla Juventusu. Jego drużyna przed chwilą wygrała. Arkadiusz Milik trafił pierwszą bramkę, uwaga, od 813 dni. Ja mam nadzieję, że nasi szefowie teraz tego słuchają uważnie. Arkadiusz Milik na wykonanie najważniejszego zadania w swojej pracy, przypomnę, jest napastnikiem, potrzebował 813 dni i przez ten cały czas dostawał pensję i teraz wszyscy go oklaskują, słuchajcie. Także jeśli dzisiaj czegoś nie dokończyliście, śmiało możecie to zostawić na jutro. Teraz można wrzucać na luz razem z Radiem SK.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A 15 sierpnia After Party. Zespół, którego przeboje od lat rozkręcają największe imprezy w Polsce. Przez cały weekend za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 14 i 15 sierpnia

0: Ma dwa tiry i dwie osobówki. Trasa w kierunku Janek i Nadarzyna już od Jerozolimskich jest całkowicie zablokowana. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy.
1: Kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym.
0: Informuje Katarzyna Ambroziak z Policji w Pruszkowie. Utrudnienia na odcinku między węzłami Opacza i Anki mogą potrwać 3 godziny. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Kolumbii. To informacje od naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Uszkodzonych zostało 5000 domów, kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 jest zaginionych. Nie będzie airshow w przyszłym roku. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych w Radomiu w 2027. Powody? Niepewna sytuacja geopolityczna i wojna w Ukrainie. Resort podkreśla, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia.
2: Wrzuć na luz.
3: Radio RSK.
4: A my jesteśmy bardzo dobrze wyszkoleni z grania wakacyjnych hitów i jest taki numer, który za każdym razem jak się pojawia, to temperatura skacze do góry o co najmniej kilka stopni, uwaga. Wy już wiecie co to, Despacito w tej godzinie się pojawi. Tak poza tym to zapomniałem dodać, że już można odpoczywać. Już się nie trzeba spinać w pracy, bo już minuta po 15. Łukasz Duńczyk, cześć!

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: I już niedługo razem zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu, a teraz wrzucają razem z nami na luz w Radiu SK. Dawid Kwiatkowski i Margaret, już 16 minut po godzinie 15. Obiecałem Despacito i będzie, obiecuję, Luis Fonsi i Daddy Yankee na pewno po godzinie 15. Za kilka minut po krótkiej przerwie w Esce. No ale właśnie, skoro SK gra takie wakacyjne hiciory, to teraz wydajcie znać, jak wy wrzucacie na luz z taką wakacyjną playlistą. Jakie przyjemności macie w planach na to popołudnie? Może kończycie pracę i po prostu jedno wielkie nic. Może dzisiaj w planach właśnie nic nie macie, kładziecie się na kanapie, dobry serial i nic poza tym. Może planujecie na siłkę wyskoczyć, albo się zgadujecie ze znajomymi na jakieś wspólne bieganie po parku. Może ktoś jest tak szalony? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, jak dzisiaj planujecie wrzucać na luz. A Despacito na pewno zaraz zagram. Radio
1: SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas.

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na brelok z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Blue Summer Festival w Płocku nad Wisłą. Tutaj przystań towarzyska zaprasza już w piątek Steve Murano, W, Angelo Mike, Phil Omen, Drum, Cezar, a w sobotę piknik i konsolety DJ-skie, warsztaty. Dwa dni za darmo, dobrej zabawy i edukacji. Zapraszamy gorąco tutaj przystań towarzyska.
4: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
5: Yes, of

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK słodka niespodzianka.
3: I po reklamie.

0: Słuchajcie na czasie.
1: Na lato.
2: Aj.
3: Co?

0: można wyć razem z nimi. Nie krępujcie się, The Black Eyed Peas w Radiu SK. To jest numer idealny do zmieniania biegów w naszej furze, kiedy w końcu wyjechaliśmy z popołudniowego korka i czujemy wolność. I tak właśnie wrzucamy razem na luz. No właśnie, w jaki sposób wrzucacie na luz z Radiem SK? Chwalicie się tym w głosówkach na SK-owym Messengerze. Grzesiu ma plan idealny.
1: Ja to w sumie powiem szczerze, 17 koniec pracy, przychodzę, zjem coś, biorę prysznic i kładę się do łóżka. I leżę do końca dnia.
0: No na pewno, tak. Grzesiu chyba jeszcze nie rozmawiał ze swoją drugą połówką. On myśli, że on wróci, rzuci wszystko, nic nie będzie robił i pójdzie spać. Znaczy, no dobra, to jest możliwe w dwóch przypadkach. Albo Grzesiek jest singlem, albo ona ma dzisiaj na drugą zmianę do pracy. Radio
2: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W Twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla Ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG, specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na Ciebie gorąca nowość, premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock, Bielska 55.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Blue Summer.

0: I można poczuć lato, nawet jeśli nie zdążyliśmy jeszcze wyjść z pracy. Martin Garrix i Ed Sheeran wrzucają razem z nami na luz w Radiu SK. A co to w waszym przypadku oznacza, takie wrzucanie na luz, Kaziu?
1: No, mój luz to malowanie ogrodzenia wkoło domu.
0: Ale Kaziu, spokojnie, to jest zawsze tak, że my zawsze narzekamy na te nasze obowiązki na podwórku albo w domu, jak trzeba coś wyremontować, coś zrobić dodatkowego. Ale Kazik, pomyśl, że jak niedługo na przykład rodzina w odwiedziny przyjedzie i wtedy ktoś powie, ale wy macie jakiś ładny płot, zmienialiście to jakiś nowy? I wtedy żona powie, nie, to Kazik odmalował, i wtedy będzie pękał z dumy. Choćby dlatego warto to zrobić. Dla wszystkich pracujących u siebie na podwórku albo w domu, malujących ściany, SK dobrze zagra po 16:00, na pewno Dawid Podsiadło się pojawi.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Eurorabat masz. Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Blues

0: Witamy gorąco tutaj, przystań towarzyska.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na starcie wszystkim zmotoryzowanym przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w centrum Walei Kobylińskiego i na Jachowicza. Inaczej pojedziemy także na odcinku ulicy Bielskiej czy Obrońców Westerplatte. Jeśli chodzi o pogodę, to termometry maksymalnie pokażą dziś 21 na plus.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Popołudniowy

0: Siedmioletnia matka dziecka, która w czasie dramatycznych wydarzeń spała pijana w mieszkaniu, najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzuty. To pierwsze takie spektakularne zjawisko od 27 lat. Jutro czeka nas częściowe zaćmienie słońca. Ważne, żeby nie patrzeć bezpośrednio. Potrzebne są specjalistyczne folie.
1: Dobrze jest pamiętać o tym, że w siatkówce oka nie ma receptorów bólu, czyli nie czujemy, kiedy smażymy sobie oczy.
0: Mówi Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik, a zaćmienie słońca rozpocznie się jutro po 19:00.

0: Śląska.
1: A ja się wam pochwalę, jakie mnie szczęście spotkało. Dostałem jedną z najprzyjemniejszych wiadomości, jakie dorosły człowiek może dostać. Twoja paczka jest już w drodze, buty sobie kupiłem, a wy wiecie, jakim wyzwaniem dla faceta jest kupno butów. Także bądźcie ze mnie dumni, a ja wam za to zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest bardzo dobry kompan do popołudniowego odpoczynku. On nie pospiesza, on nie mówi, żeby się wziąć na przykład za jakieś sprzątanie. On kołysze po prostu. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. Po krótkiej przerwie zagra na przykład Sombr, którego nasi słuchacze dzisiaj usłyszą na żywo. Już dzisiaj startuje Sziget Festival i my zabraliśmy naprawdę sporą ekipę naszych słuchaczy do Budapesztu. W stolicy Węgier jest też Kasia Węsierska i Paweł Karwiński. Oni wieczorem będą imprezowali. Zobaczą też Zarę Larsson. A teraz mają czas na zwiedzanie tego przepięknego miasta. Jak wygląda Budapeszt? Ich oczami możecie zobaczyć na Instagramie Radio SK. Naprawdę fajnie to wygląda. A my za chwilę gramy dalej.
1: Radio SK. Reklama.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
8: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Baktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: To jest dobry numer po pracy, kiedy nie wiemy, jak się nazywamy, bo tak ciężko było. To jest dobry bas na pobudzenie. David Guetta i Kid Cudi. Za 23 minuty będzie godzina 17. No i słuchajcie, naprawdę możemy być dumni z naszego rodaka. Szacun. Robert Lewandowski właśnie pojawił się na prestiżowej liście. FC Barcelona go umieściła na liście legend tego klubu. Obok takich piłkarzy jak Lionel Messi czy Ronaldinho, Robert Lewandowski jest wśród najlepszych piłkarzy w historii FC Barcelony, słuchajcie. W pięknych czasach żyjemy, bo słuchajcie, za kilkadziesiąt lat będziemy wnukom opowiadać, a za moich czasów to Lewandowski jeszcze w piłkę grał. Niestety nie będziemy mieli niewiele do powiedzenia na temat gry reprezentacji, ale przynajmniej możemy być dumni z Roberta Lewandowskiego. A no i przypominam, że kiedyś Niemców udało nam się pokonać. O tym też będziemy opowiadać.
1: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Dwa dni, dwie sceniczne petardy, jeden adres. Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu, plaża Patelnia w Grabinie koło Płocka. Już 14 sierpnia na naszej scenie Bungee. Energia, taneczne bity i piątkowa noc, która rozpędzi ten wakacyjny weekend. A 15 sierpnia After Party. Zespół, którego przeboje od lat rozkręcają największe imprezy w Polsce. Przez cały weekend za konsoletą rezydent plaży Patelnia DJ Cream. 14 i 15 sierpnia plaża Patelnia, Grabina koło Płocka. To tutaj lato gra najgłośniej.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compresor.
5: Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
10: Szukasz idealnej sukienki na lato lub modnej stylizacji na co dzień? Zapraszamy do butiku Michelle w Galerii Wisła. Trwa wielka wyprzedaż kolekcji damskiej, rabaty nawet do 50%. Eleganckie sukienki, wygodne stylizacje casualowe i najnowsze trendy teraz w wyjątkowych cenach. Odwiedź butik Michelle na poziomie 0 w Galerii Wisła i znajdź swoją nową, ulubioną stylizację. Butik Michelle. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Blue Summer

0: dzwoneczki kojące nerwy. Na 5,5 minuty przed godziną 17 to jest takie psychiczne przygotowanie do wyjścia z pracy. Age w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. Słuchajcie, wielka fortuna na wyciągnięcie ręki. Możemy zarobić 650 milionów złotych niewielkim wysiłkiem. Już wam mówię, o co chodzi, to nie jest reklama jakiejś loterii. Uwaga, według najnowszych wyliczeń Polacy do tej pory nie odebrali ponad 650 milionów złotych z kaucji za butelki i puszki. Taka wielka fortuna. Wystarczy tylko do butelkomatu podjechać. Ale spokojnie, ta kasa nie przepadła, my ją ciągle mamy. Te 650 milionów aktualnie leży w naszej piwnicy z tymi butelkami, których od 2 tygodni nie chce nam się wywieźć do butelkomatu i ciągle nie ma chętnego, żeby je zabrać po drodze do sklepu. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle.
3: 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą.
2: Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
4: Edukujesz i inspirujesz? A może ratujesz życie i dbasz o zdrowie innych? W Twojej pracy niezawodność to podstawa? Dlatego w Budmat Auto mamy dla Ciebie coś specjalnego. Świetne rabaty na modele MG. Specjalnie dla medyków, prawników, nauczycieli i służb mundurowych. Wpadnij do nas i zobacz, ile możesz zyskać. Czeka na Ciebie gorąca nowość. Premiera nowego MG S9. Przyjdź do naszego salonu, zobacz ją na żywo i sprawdź, jak jeździ. Budmat Auto. Płock Bielska 55.
5: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock Królewiecka 18.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Zapraszamy gorąco tutaj, przyznań towarzyska.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: O tej porze w Płocku wzmożony ruch komunikacyjny na trasach prowadzących z centrum w kierunku Podolszyc. Pamiętajcie, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje na Kobylińskiego i na Jachowicza. Zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Maksymalnie będziemy mieli 23 na plusie i sporo słońca.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: SK. SK. Summer.
5: To jest wasz codzienny przegląd letnich imprez, a my się na tym znamy. To jest SK Summer City. Najgłośniejszym miejscem w Europie jest aktualnie Budapeszt. Tam będzie imprezowała ekipa naszych słuchaczy. Startuje Siget Festival. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Sombr czy Zara Larsson, artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Na Siget Festivalu jest też Kasia Węsierska i Paweł Karpiński. Jeśli nie możecie być w Budapeszcie, no to spokojnie, oni wam pokażą.

0: Biegłowości. Chaos na wyspie. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem Sycylii, informuje MSZ. Erupcja Etny sparaliżowała ruch lotniczy.
1: Znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawią tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Lot został przekierowany na lotnisko Komiso.
0: Mówiła pani Monika, samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii jeszcze przez 2 godziny. Bociany ruszają w drogę, a my możemy śledzić ich lot. Ptaki ruszają już na południe i coraz częściej zakłada się im niewielkie nadajniki.
2: Widzimy, gdzie bocian gniazduje, w jakim obrębie czy w jakiej przestrzeni porusza się zdobywając pokarm, gdzie zbiera się na sejmiki i kiedy wyrusza.
0: Mówi Angelika Gackowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego Zoo. Nadal stosuje się też tradycyjne obrączkowanie ptaków.
3: Wrzuć na luz. Ale jak to, że już? Że to już jest jesień? Nie, my nie dopuszczamy tej myśli. W Radiu SK cały czas gramy wakacyjnie. Jeśli teraz stoicie w popołudniowym korku, no to uśmiechnijcie się do samochodu po prawej albo po lewej. Jeśli ktoś ten uśmiech odwzajemni, to znaczy, że też słucha Eski. Michiko na pewno w tej godzinie się pojawi. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hej, tipery w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie i jesteśmy razem z wami na najlepszych letnich festiwalach tego sezonu. Dlatego uwaga, już teraz na żywo na antenie Radia SK we Wrzuć na Luz łączymy się z Budapesztem na Sziget Festiwalu. Razem z naszymi słuchaczami szaleć będzie Kasia Węsierska i Paweł Karpiński, którzy są teraz razem z wami. Halo, halo Budapeszt, czy się słyszymy?
1: Jesteśmy, Łukasz, jesteśmy. Po 17 w Budapeszcie 34 stopnie, pełne słońce, ale dotarliśmy pod bramę główną festiwalu Sziget. To taki zabytkowy most. Tłumy ludzi już schodzą się na wyspę, by dzisiaj podziwiać kogo, Kasiu?
2: No między innymi Zarę Larsson i to się da wyczuć, kiedy ogląda się wszystkich ludzi, którzy zmierzają właśnie na teren Sziget Festiwalu, bo stylizacje a la Zara Larsson są obecne, ale dzisiaj na scenie głównej między innymi Sombr i na ten koncert też się wybieramy.
1: Będziemy to oczywiście wam relacjonować i na antenie Eski, i w naszych social mediach, więc bądźcie z nami na bieżąco koniecznie. Pozdrowienia z Budapesztu!
0: Pozdrowienia z Polski, dzięki! Macie nam czego zazdrościć, bo u nas w Polsce przyjemne okolice 20 stopni. Bądźcie z Radiem Eska, będziemy wam przekazywać te emocje z Sziget Festiwalu, bo Eska jest wszędzie tam, gdzie najlepsza letnia imprezka.
3: Radio Eska. Reklama. Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W samym sercu Płocka, na Jachowicza 49, jest miejsce, gdzie pasta powstaje każdego dnia od podstaw. Restauracja Mazowiecka to świeże makarony, autorskie dania główne i atmosfera, do której chce się wracać. Planujesz imprezę okolicznościową lub spotkanie firmowe? My zadbamy o każdy szczegół. Mazowiecka w centrum Płocka. Tu zaczynają się najlepsze spotkania przy stole. Zapraszamy Jachowicza 49. Na hasło SK Słodka Niespodzianka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Blue Summer Festival w Płocku nad Wisłą. Tutaj przystań towarzyska zaprasza już w piątek Steve Murano, W, Angelo Mike, Phil Omen, Drum, Cezar, a w sobotę piknik i konsolety DJ-skie, warsztaty. Dwa dni za darmo, dobrej zabawy i edukacji. Zapraszamy gorąco tutaj przystań towarzyska.
4: I po reklamie.

0: wakacje z hitami na czasie. Gips i Kukon, ty masz na antenie Radia SK, a wy macie u nas najlepsze nowości na lato.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: SK to jest sprawdzone źródło najlepszych nowości. Wy wiecie doskonale, że jak SK coś nowego zagra, to warto tego posłuchać. I teraz świeża propozycja od rodzeństwa z Niemiec. Bracia Fastboy nagrali nowy numer. Tych panów bardzo dobrze znacie z tego hitu. Ale pojawiają się na antenie Eski z tym też. Bad Memories. A teraz propozycja na wakacje od braci Fastboy. Music Sounds już teraz. Ten numer brzmi jak powrót do domu w upalne, słoneczne, wakacyjne popołudnie. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK.

0: Leniwe wakacyjne popołudnie po pracy i Lana Del Rey z głośników. To jest właśnie Wrzuć na Luz z Radiem SK. Już za 22 minuty będzie godzina 18. A co oznacza wrzucać na luz w waszym przypadku dzisiaj? Ania daje znać, że dzisiaj uprawia lekką atletykę razem ze swoimi dziećmi.
1: Rzut okiem w książkę, strzał z ucha w eskę i interwały kanapowo-lodówkowe. Pozdrawiamy.
0: Ale to korzystajcie póki można, bo jak tata wróci z pracy, to będzie nowa dyscyplina. Będą skoki. Młody, tu masz kasę, skocz do sklepu.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Exposé, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Exposé. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Blue Summer

0: Takiego pasażera na gapę, to zawsze dobrze przygarnąć. Alex Warren wraca razem z nami z pracy. To jest Radio Elska, to są wakacyjne hity na czasie. A w naszym studiu pojawił się gość, który zagra Numa Numa jej w wakacyjnej imprezce w Radio Elska. Rafał Adamczak.
1: Słyszałeś tak zwane pielgrzymkowe wersje tego numeru?
0: Jak
1: bo
0: to
1: teraz jest czas pielgrzymek. O nie, nie będę tego cytował, ale można sobie wygooglać w internetach. Ale wesołe, skoczne takie.
0: W Radio Elska my tak gramy, że nawet na pielgrzymce można tak rytmicznie tupać i iść i kilometr.
1: Ciekawe, dajcie znać, jak gdzieś idziecie może na pielgrzymkę i ktoś gdzieś słuchał Eski.
0: I z takiego starego mikrofonu, co na pielgrzymkach jest, może gdzieś
1: Eseczka. Takiego.
0: I może tam gdzieś Eska gra, no to dawajcie znać głosowami na Messengerze Radia Eska. Rafał Adamczak zostaje
1: jestem
0: z nami.
1: Będę.
0: I rozkręca wakacyjną imprezkę w Radiu Eska i bilety na fajną imprezkę też będą, warto zostać z nami.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Zapraszamy gorąco tutaj, przystań towarzyska.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Na starcie zobaczmy, jaka pogoda czeka nas jutro w Płocku. Wszystko wskazuje na to, że na niebie dominować będzie słońce. Termometry po południu powinny pokazać 23 na plusie, ale już o 11 20 stopni powyżej zera. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej i Kobylickiej.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: SK. SK. Summer.
6: SK zbiera dla was najlepsze letnie imprezki. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. No i najbliższy weekend zapowiada się naprawdę mocno imprezkowo. Po pierwsze Szczecin, tam szykuje się wielka żeglarska impreza Żagle 2026. Będzie można podziwiać przepiękne statki. Do tego będzie masa atrakcji i hity na czasie. Na żaglach w Szczecinie pojawi się nasza SK-owa letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra na przykład Oskar Cyms czy Dawid Kwiatkowski, a w sobotę Janusz Walczuk czy Jan Kleosia. Wstęp jest darmowy. W ten weekend nasza trasa koncertowa w padnie też do Kraśnika. W sobotę zagra Eryk Moczko i Paktofonika, a w niedzielę na scenie pojawi się legendarny polski zespół T-Love. Wstęp na koncert też darmowy. Gwiazdy będą też w Kielcach. Już w piątek w Amfiteatrze Kadzielnia zagości festiwal Od Nowa. Ostatni przystanek zagra Kasia Sienkiewicz, Cortez czy Igo.
5: SK.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. RCB ma wysyłać wiadomości. Alerty do mieszkańców wschodnich regionów trafią już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. Paraliż na lotnisku w Katanii na Sycylii przedłużony. Przyloty i odloty będą zawieszone do jutra, do 11, a to przez przedłużającą się aktywność wulkanu Etna.
2: SK Sport News.
7: Jeszcze dziś kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii Skrzyszowskiej. Ona wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez Płotki. Również wieczorem finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka. A wczoraj pierwszy medal imprezy, srebro w biegu na 100 metrów w Birmingham, wywalczyła Ewa Swoboda.
8: Wiedziałam, że będzie medal. Byłam przekonana, że po prostu sobie poradzę, bo wszystko sobie poukładałam tak, jak miałam.
7: A dla Swobody był to trzeci srebrny medal europejskiego czempionatu. Dziś początek trzydniowych zmagań siatkarek w memoriale Agaty Mróz. Oprócz Polek w rywalizacji biorą udział Ukrainki, Włoszki i Francuski. O 20:30 na boisko wejdą nasze siatkarki i Ukrainki.
2: Imprezka.
5: Imprezka.
2: Imprezka. Eska. Eska.
9: Kiedyś Abrada prapował, poluzuj tam, gdzie cię ciśnie hej. I to jest chyba hasło tej pory dnia i tego programu i tego naszego spotkania, bo to wakacyjna imprezka dla tych, którzy na wakacjach, na urlopach i dla tych, którzy mimo wszystko pracują. Rafał Adamczak, witajcie. Shakira zaczyna tę godzinę.

Jak ktoś stracił poczucie wakacyjności i lata, to jest taka przypominajka, że jednak wakacje i lato trwają. David Guetta i Alok i Stick Figure, Run Run River za nami w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Słuchajcie, w niedaleko plaży w Międzyzdrojach pojawił się, ostatnio widziany był 6-metrowy wieloryb. No to na pewno ci, którzy go zauważyli, stali z taką miną: wow, wieloryb? Halina, czy ty to widzisz? Wieloryb? Na szczęście został bezpiecznie odeskortowany na bezpieczne wody, ale a propos takiego wow i takiego zachwytu i takiego nie, to się nie dzieje. Chciałem was zapytać o to, czy w czasie tegorocznych wakacji, w czasie tegorocznego urlopu u was wydarzyło się coś, co was w takie oniemienie wprawiło, takie osłupienie totalne. Takie nie, ja tego nie widzę, takie niedowierzanie, takie wow, no wiecie o co chodzi. Czy to rachunek, czy może coś, co można było kupić na straganie z tak zwanymi pamiątkami, no dobra, powiedzmy o tym delikatnie. Czy może coś w zachowaniu innych, coś na drodze, coś, no dajcie znać, zbierajmy takie wakacyjne wow. Czekam pod 664-402-302 na SMS-y, no i tradycyjnie też czekam na głosówki na naszym Messengerze, na takie wasze wakacyjne wow, albo wasze wakacyjne niedowierzania. Jamelia, superstar muzycznie już teraz w wakacyjnej imprezie w Esce, a potem będzie Zaria, a potem będzie Justin Bieber, nie sam, bo w duecie z Nicki Minaj.

0: Miłośnicy basu lubią ten moment, ja to wiem. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Już za nami w Radiu SK, to jest wakacyjna imprezka. Gramy na lato hity na czasie, 21 minut po godzinie 18. Zapytałem was o wasze wakacyjne sytuacje, które wprawiły was albo w zachwyt, albo w osłupienie, albo w takie wręcz ogromne niedowierzanie. O tym sobie rozmawiamy. I od razu wpada głosówka od Mikołaja.
1: Cześć SK, no co mnie mogło wprawić w osłupienie? No przynajmniej raz w tygodniu muszę jechać zatankować swój wehikuł. Tajemnic, no i po tej podwyżce cen zatankowałem za prawie 700 zł. Byłem w takim szoku, że zapomniałem pójść się załatwić na stacji.
0: To już pomijając ten fakt, że Mikołaj zapomniał pójść sprawdzić, czy rowery stoją, to ja jednak zwróciłem uwagę na coś zupełnie innego. Dlaczego ten wehikuł Mikołaja nazywa się wehikułem tajemnic?
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Zapraszamy gorąco tutaj, przyznań towarzyska.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: A

0: No nie mówcie, że noga nie drgnęła. Są wakacje, jest lato, musi być radośnie. I mam nadzieję, że u was jest Ozone Drago Standing Day w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. 22 minuty pozostały do godziny 19. Ale mamy tutaj doniesienia, że fajna ekipa z domu dziecka, a dokładnie z placówki ze Szlachcina, właśnie wraca z wypadu namiotowego z nadmorza i rozpiera ich energia. I my się teraz z tym wyjątkowo wesołym autobusem połączymy. Posłuchajcie, co tam się dzieje.
1: Nie wierzę, że taka dziewczyna może chodzić sama, że taka dziewczyna nie ma chłopaka, ale może mieć silno i liczę 5, raz, 2, 3, 4, po prostu nie. Nie wierzę, że taka dziewczyna może chodzić sama, że taka dziewczyna nie ma chłopaka, ale może mieć silno i liczę 5, raz, 2, 3, 4, po prostu nie.
2: Pozdrawiamy!
1: No pozdrawiamy!
0: I my pozdrawiamy i wszystkim takiej energii życzymy, ale zazdro tych klimatów. Pamiętacie te wypady, takie właśnie fajne, kolonijne, obozowe, różnie, te śluby kolonijne, ach! Z innymi koloniami było tak, że dziewczyna z kolonii już sama nie wracała, chłopak też nie. To zawsze są nowe znajomości, nowe kontakty, nowe przyjaźnie. No przecież to miałem na myśli, ale każdą wesołą ekipę teraz pozdrawiamy gorąco. Za chwileczkę Damiano Dawid, u nas będzie i Zombie Lady.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.

0: I zapraszamy gorąco tutaj, przystań towarzyska.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: I po reklamie.

Był ogień, podobało się. Alan Walker, Ava Max, Fate w wakacyjnej imprezce w Radiu SK na lato. Takie hity na czasie wam gramy w SC. 5 minut i będzie godzina 19, a już po 19 będę miał zaproszenia dla waszej całej paczki. Umówmy się, zaproszenia dla 4 osób na fajną imprezę, która szykuje się 21 sierpnia w Warszawie na Błoniach PGE Narodowego. To jest Maybelline New York Music Stories. Tak nazywa się ta impreza, a na niej Bledka, White 2115. Modelki będą, będzie Żabson, będzie Plan B. No i wy możecie ze swoją paczką być, jeżeli chcecie, dajcie znać, jak bardzo chcecie i dlaczego właśnie wam i waszej paczce powinienem te wejściówki sprezentować. Czekam na głosówki na Messengerze. Bądźcie przekonujący.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Blue Summer Festival w Płocku nad Wisłą. Tutaj przystań towarzyska zaprasza już w piątek Steve Murano, W, Angelo Mike, Phil Omen, Drum, Cezar, a w sobotę piknik i konsolety DJ-skie, warsztaty. Dwa dni za darmo, dobrej zabawy i edukacji. Zapraszamy gorąco tutaj, przystań towarzyska.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Budapeszt jest aktualnie imprezkowym centrum Europy. Startuje Sziget Festival. To impreza z międzynarodowymi gwiazdami, na której bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Zara Larsson czy Sombr. Na miejscu jest też nasza ekipa Kasia Węsierska i Paweł Karpiński, którzy m.in. na naszym Instagramie SK-owym pokazują, co się dzieje na Sziget Festiwalu, więc na pewno nic was nie ominie. Będą też relacje u nas w Radiu SK. Pod koniec tygodnia z kolei SK załatwi wam polskie gwiazdy. Czas na kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Tym razem będziemy w Kraśniku, w sobotę zagratamy Eryk Moczko i Paktofonika. W niedzielę na scenie pojawi się legendarny polski zespół T-Love. Wstęp na tę imprezę jest darmowy.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
12: Eska.
11: Eska.
10: Zupełnie za darmo możecie być z nami również na Maybelline New York Music Stories. To jest impreza, która 21 sierpnia na Błoniach Narodowego w Warszawie. Tylko dajcie znać, dlaczego właśnie dla was powinny być te zaproszenia. A są cztery, czyli z całej waszej paczki. Czekam na głosówki na Messengerze. Więc bądźcie przekonujący, działajcie, a teraz już męskie granie, tegoroczny hymn otwiera tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ja się

0: to już kolejne wakacje, które spędzamy z tym numerem i my cały czas nad tym jeziorem i cały czas to słońce zachodzi i cały czas te komary nas tną, a my tak się wpatrujemy w siną dal, nasycając się tym romantyzmem. PZ Hour, Dom nad Wodą, ja właśnie takiej atmosfery w wakacje wam między innymi życzę. To jest SK i wakacyjna imprezka, 14 minut po godzinie 19 już w tym momencie na zegarkach.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jest taki producent, nazywa się D.O.D. Od lat już istnieje na rynku, ale jeszcze nie ma na koncie debiutanckiego pełnego albumu. I piosenka, która teraz jest nowością i swoją premierę miała dokładnie 31 lipca, właśnie jest zapowiedzią takiego krążka pierwszego debiutanckiego pełnego wydawnictwa. D.O.D. i Easy Bizu, czyli wokalistka, która między innymi była nominowana do Grammy, razem stworzyli numer Careful. Jak on brzmi, to już teraz się przekonacie właśnie u nas w Radiu SK.

0: najnowsza propozycja od Sylwii Grzeszczak. Numer nazywa się Mango, a jeżeli chodzi o takie lato, to to, które mamy, wam się podoba? Kupujecie to? 19.30 na zegarkach. Przypominam, 21 sierpnia na Błoniach Narodowego w Warszawie Maybelline New York Music Stories, impreza, na której m.in. Bledka, White 2115, modelki Żabson, Plan B. Muzycznie oczywiście wy też być możecie. Mamy zaproszenia dla całej waszej paczki, aż 4 do zgarnięcia. Tyle głosówek przyszło w tej sprawie, że no ja po prostu tego nie ogarniam, ale posłuchajcie tej od Ani.
1: Hej Eska, jak dla mnie to super ekipa to ja i moja przyjaciółka i nasza młodzież, która dalej się chce z nami bawić i wcale nie jesteśmy takimi wapniakami starymi, więc my tam byśmy rozkręcili tą imprezę. Bardzo byśmy chcieli dostać te bilety. Pozdrawiamy!
0: No, no to je dostajecie. To ta ekipa rozkręci tę imprezę i 21 sierpnia bawi się na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. No to ciekaw jestem, co się będzie działo, ale komu się nie udało, to proszę się nie smutać, proszę nie wpadać w jakieś dzikie rozpacze. Jutro kolejną paczkę takich zaproszeń będziemy mieli, na pewno oddamy, więc może jutro. Zachęcam, zapraszam. A Imagine Dragons za chwileczkę z numerem Thunder pojawią się w SC w imprezce.
2: Reklama. Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.

0: 7, a panele laminowane AC4 8 mm Forest Deal za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Blusa.

ale mamy wyczucie, ale mamy połączenie. Dokładnie w tym momencie Zara Larsson szaleje na scenie Sziget Festiwalu w Budapeszcie, co sobie możecie zobaczyć i podejrzeć chociażby na naszym eskowym Instagramie, gdzie nasi ludzie i nasi słuchacze, nasi ludzie to Kasia Węsielska i Paweł Karpiński. No i Zara Larsson z numerem Midnight Sun pojawiła się w wakacyjnej imprezce w Radiu SK. Kwadrans pozostał do godziny 20. Słuchajcie, jak tam oddajecie butelki z kaucją do butelkomatów, czy może sobie zupełnie odpuszczacie? Bo jak sobie odpuszczacie, to ja wam teraz powiem, ile w sumie ci wszyscy, którzy sobie ten zwyczaj odpuszczają, stracili kasy. Okazuje się, że Polacy nie odebrali dotąd ponad 650 milionów złotych właśnie z kaucji za butelki i puszki. No to może warto jeszcze raz rozważyć ten jakże nowy świecki zwyczaj.

Jeżeli przez cały dzień, kiedy byliście w pracy, marzyliście sobie, jak tylko wrócę do domu, to zasiądę na balkonie i tak sobie posiedzę, no to mam nadzieję, że teraz ten plan realizujecie, jeżeli urlop pozostaje na razie w sferze marzeń. I pod to siedzenie właśnie była u nas w Radiu SK w wakacyjnej imprezesie na Spyro Great Expectation. Za 6 minut 20.

0: Mi. Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Ci zapraszamy gorąco tutaj, przystań towarzyska.
1: I po reklamie.
2: Eska. Eska. Summer.
3: Siema, Kuba Honchara z tej strony i chociaż do końca wakacji zostało nam jeszcze trochę czasu, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki już teraz zaprasza na zakończenie lata.
4: Halo Płock i okolice. Jak co roku na zakończenie lata zapraszamy Was na Summer Folk Festival, czyli dwa dni pełne rockowych emocji w Płockim Amfiteatrze.
3: Powiedziała nam Patrycja Grodecka, a tegoroczny line-up na pewno przypadnie do gustu fanom rockowych brzmień. Summer Folk Festival już 28 i 29 sierpnia. A jeśli szukacie jakichś pomysłów na przyszły miesiąc, to 20 września w Płockim Amfiteatrze koncerty, podczas których usłyszycie m.in. Ewę Farną czy też formację Lemon. O szczegółach przeczytacie na facebookowym wydarzeniu.
2: Eska.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
5: Już w tym tygodniu do Polski przyjadą światowe gwiazdy K-popu. Przed nami festiwal Sand in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim w Chorzowie zagra m.in. 80s, Temin, Sucho, Stacy czy Icon. To w sobotę i w niedzielę. Warto słuchać Eski. Mamy dla Was bilety na to wydarzenie. Na pewno jeszcze dzisiaj ktoś je ode mnie zgarnie. To będzie po 21. Już teraz zachęcam i zapraszam do tego, żebyście konkretnie w tym celu zadziałali w naszej eskowej apce, jeżeli ta impreza jest Waszym marzeniem, a K-pop ukochanym gatunkiem. Niebawem czeka też jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Gwiazdy muzyki elektronicznej zagrają swoje sety na terenie zabytkowego parku. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej, to jest województwo lubuskie. Na scenie pojawi się m.in. Skytech, będzie duet Calvi Remi, będzie też wielu, wielu zagranicznych producentów. Na miejscu oprócz muzyki będzie też wyjątkowa oprawa świetlna. Ta impreza odbędzie się 21 i 22 sierpnia.
2: Impreska.
5: Ale w kalendarzu cały czas jeszcze mamy 11 dzień sierpnia, wtorek. Jesteśmy minutę po godzinie 20. No i w Radiu SK, jak to w Radiu SK? Wakacyjna impreska. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dobry wieczór, witajcie. Kuba i Kuba, ten duet numerem Stygnie Lato, rozpocznie tę godzinę.

0: Afery to jej specjalność, ale ma też na koncie kilka wielkich hitów, które my pamiętamy, a dla niektórych jej twórczość to jest piękne wspomnienie młodości. Dla mnie też, nie będę ukrywał, Britney Spears i Toxic w Radiu SK to jeden z tych hitów, które będą zawsze na czasie 13 po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Pora na nowość, na premierę, która dopiero może skraść nasze serca. Od Meduzy i od Khalida to będzie numer. Oni się już kiedyś razem przecięli, może nie tak osobiście, ale przy okazji hitu Save My Love Kygo, w którym również właśnie gościnnie brał udział między innymi Khalid. Meduza, oni się tam wykazywali produkcyjnie jako remikserzy tegoż właśnie kawałka. No ale to było takie, wiecie, niby wspólny kawałek, ale podejrzewam, że się nawet w studiu nie spotkali. A teraz jednak stworzyli coś razem, Meduza i Khalid. Ten numer nazywa się bardzo fajnie, bo my to lubimy i my na to czekamy. Weekend.

0: Martin Garrix je 3 rana Repeat It w Radiu SK w wakacyjnej imprezie 28 minut po godzinie 20. Wakacje, urlopy, a czy wasze psy też mają fajnie w czasie wakacji i waszych urlopów, waszych wyjazdów, wojaży i zwiedzania świata? Ja bym jednak z nimi dobrze trzymał, bo uwaga, uwaga, są najnowsze wieści od naukowców z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Są wyniki najnowszych badań, też rzucają nowe światło na niezwykłe zdolności psów. Okazuje się, że nasze kochane czworonogi nie tylko potrafią rozpoznać nasz śmiech, ale także wiedzą, kiedy się gniewamy, kiedy jesteśmy smutni, kiedy się boimy, a wszystko na podstawie wyrazu naszej twarzy. Więc jak psiak się nam uważnie przygląda, to on po prostu skanuje i analizuje. To są naprawdę super fajne stworzenia, więc teraz bardzo proszę, może na nieco dłuższy niż zwykle wakacyjny wieczorny wtorkowy spacer. To każdemu wyjdzie na dobre.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blue Summer Festival w Płocku nad Wisłą. Tutaj przystań towarzyska zaprasza już w piątek Steve Murano, W, Angelo Mike, Phil Omen, Drum, Cezar, a w sobotę piknik i konsolety DJ-skie, warsztaty. Dwa dni za darmo, dobrej zabawy i edukacji. Zapraszamy gorąco tutaj przystań towarzyska.
6: I po reklamie.

Macie tak czasami, że sobie wsiadacie wieczorem do swojego samochodu i ruszacie na taką przejażdżkę tylko po to, żeby wieczorową porą pojeździć, bo wtedy to wszystko smakuje jakoś tak zupełnie inaczej. Samo prowadzenie samochodu, ten rytuał, ale też muzyka, która na przykład zeski w waszym aucie wtedy wybrzmiewa i wy jesteście jacyś tacy może odprężeni i trochę inaczej do tego podchodzicie, a może właśnie to was relaksuje? Ja tak mam. A jeszcze taka przejażdżka w deszczu, to już w ogóle jest, prawda? Frajda. Chwileczkę z Mafia, Wait So Long za nami. Wcześniej ten, który będzie na Błoniach Narodowego w ramach imprezy Maybelline New York Music Stories. White 2115 się pojawił muzycznie w Radiu SK. Zaproszenia kolejne dla waszej paczki na tę imprezę będą rozgarnięcia jutro w wakacyjnej imprezce. Natomiast teraz już na naszą scenę imprezkową wchodzi gość, który na scenę Sziget Festiwalu w Budapeszcie, gdzie są nasi słuchacze, gdzie jest nasza eskowa ekipa, wejdzie Sombr z numerem My Body Isn't Ready. On już teraz w Radiu SK, a na scenie Sziget Festiwalu dokładnie za 48 minut, o 21.30 Sombr się pojawi. Sprawdzajcie koniecznie nasze sociale, sprawdzajcie naszego Instagrama, bo tam to wszystko dla was relacjonujemy.

Post Malone, Swaley, Sunflower. Tak wam gramy w wakacyjne imprezy w Radiu SK. 5 minut do 21. Po 21 oddamy poczwórny karnet na Sands in Colors K-Pop Expose. Imprezę, która już w najbliższy weekend. Działajcie w tej sprawie w naszej eskowej jabłce, ale też połączymy się z Stiget Festiwalem z naszymi ludźmi, którzy w Budapeszcie.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska.
7: Siema, Kuba Honchara z tej strony. Już w ten weekend w Płocku wystartuje kolejna edycja WIG Festiwalowski. W programie pokazy filmów, spotkania z twórcami czy liczne warsztaty.
8: To jest około 10 warsztatów, oczywiście aktorskie, oczywiście filmowe, oczywiście warsztaty improwizacji komediowej, oczywiście warsztaty pisania tutaj z Johnem Warhausem, ale i w niedzielę będzie pokaz charakteryzacji, pokaz jak się robi rany do filmów.
7: Powiedział nam Alek Pietrzak, pomysłodawca WIG Festiwalowski. Dokładny harmonogram znajdziecie na stronie imprezy, a wydarzenie poleca Radio SK. Na koniec zajrzyjmy jeszcze do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku, a tam do Waszej dyspozycji takie produkcje jak Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień, Psi Patrol i Dinozaury, Odyseja czy Ice Cream Man.
6: SK. SK. SK.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Impreska.
9: SK.
10: Już godzina 21 i u nas dużo się dzieje na pewno w tej godzinie na Something Colorscape Pop Expoze. Zaproszenie Karnet Potwórny oddam, ale też połączymy się z Siget Festiwalem, gdzie Kasia Węsierska i Paweł Karpiński są. A ja jestem tutaj, Rafał Adamczak. Dobry wieczór, witajcie. Shakira zaczyna.
11: Kiedy

0: musicie przyznać, że fajnie tutaj tak podgrywa ta gitarka, prawda? Taki urok tego numeru. Blessings, Calvin Harris, Clementine Douglas. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, 12 minut po godzinie 21. To najwyższa pora, żebyśmy połączyli się z naszymi ludźmi. Kasia Węsierska, Paweł Karpiński. Halo Siget Festival, halo Budapeszt.
1: No powiedzieć, że dzisiaj w Budapeszcie był Midnight Sun, to tak jak nic nie powiedzieć, dlatego że jesteśmy świeżo po koncercie Zary Larsson na Siget Festiwalu.
2: Oj, Zara, co tu się narobiło? Było Midnight Sun, było Lush Life i wszystkie pozostałe hity. My teraz patrzymy prosto na main stage, który się przebudowuje i czeka na występ Sombra.
1: 21.30 to jest drugi artysta, który tego dnia właśnie zawładnie sceną i wciąż dużo ludzi, którzy czekają właśnie na jego koncert. Chociaż dookoła main stage'u też bardzo dużo się dzieje.
2: Tak, tutaj w zasadzie w każdym miejscu Sigetu coś się dzieje. Można trafić na występy cyrkowe, można trafić na zupełnie przypadkową małą scenę albo na dużą, na nieznanego artystę, na znanego artystę, no po prostu atrakcji co niemiara.
1: Więc już powtórzyliśmy sobie wszystkie hity Sombra, żeby za chwilę pojawić się pod sceną, a wszystko to oczywiście zobaczycie też w naszych mediach społecznościowych.
0: Jak ja im zazdroszczę, oczywiście będziemy się jeszcze łączyć na pewno nie jeden raz w czasie trwania tego całego festiwalu. Na pewno tę atmosferę poczujecie, jak mówiła Kasia, koniecznie zaglądajcie chociażby na naszego Instagrama. No to na Sigecie o 21.30 będzie Sombra, a u nas już teraz 13 po 21.00 będzie The Killer Roy i Kelani Girls.

0: Ciekaw jestem, czy o tej porze 28 minut po godzinie 21 to wam już ziewanko przychodzi tylko do głowy? Czy może jeszcze jakieś małe rozdrabianie w głowie macie? No ciekaw jestem, ciekaw. H, R&B, Ring My Bell w Radiu SK w wakacyjnej imprezie już za nami. A ja teraz witam Julię. Dzień dobry, wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Julia, czy to jest w ogóle twój pierwszy raz na antenie Radia SK? Czy już miałaś okazję?
1: Tak, tak.
0: O matko jedyna, ja wiem, że to jest wielkie przeżycie od strony słuchacza, więc bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Ty napisałaś w naszej apce takie fajne zgłoszenia a propos imprezy Something Colors K-Pop Expo, która już dosłownie za momencik. Napisałaś, że bardzo byś chciała pojechać na ten festiwal, ponieważ nigdy nie byłaś na żadnym koncercie K-popowym, a teraz jak na złość nie masz tyle kasy, żeby przeznaczyć właśnie nie tę kasę na festiwal. I powiem ci szczerze, że to mnie bardzo ujęło, dlatego że ja pamiętam, jak to jest być młodym człowiekiem, nie mieć kasy, a chcieć być na fajnej imprezie. I tak sobie myślę, Julka musi być na Something Colors. I co ty powiesz teraz na to, że ja mam takie dobre serce i że tak mnie to ujęło?
1: Bardzo się cieszę, bo bardzo się też stresuję, bo pierwszy raz tak na antenie.
0: I tam, nie stresuj się, pamiętaj, że jesteśmy my tutaj wszyscy, nasza eskowa rodzina, czyli my tu, wy tam, słuchacze, jedną wielką rodziną właśnie. I teraz posłuchaj uważnie, co się dzieje, bo ty napisałeś, że w ogóle mieszkasz bardzo blisko miejsca tego wydarzenia, tego festiwalu, który się odbędzie, tak?
1: Tak.
0: No to moja droga, zabieram ze sobą trzy osoby towarzyszące, bo to jest poczwórny karnet na Something Colors K-Pop Expose i takie wejściówki w tym momencie ode mnie, moja droga, dostajesz.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jeszcze tylko doprecyzuj, który dzień imprezy wybierasz, czy 15 sierpnia, czy 16, co ja mam tutaj sobie wypisać?
1: 16 sierpnia,
0: czyli niedziela. Okej, dobra, no to w takim razie właśnie w niedzielę bawisz się na Something Colors K-Pop Expose. A czy ty już wiesz, kogo ze sobą zabierzesz, czy teraz zrobisz...
1: Tak,
0: już wiesz, czyli już w ogóle nawet ekipa skompletowana.
1: Tak.
0: Cudownie, bardzo się cieszę. Bawcie się świetnie, kolekcjonujcie wspomnienia, jak będziecie tam robić jakieś relacje, fotki i tym podobne. Koniecznie oznaczajcie SK i dajcie nam znać, jak się bawicie, okej?
1: Dobrze,
0: wszystkiego dobrego, Julka, baw się świetnie i do usłyszenia.
1: Dobrze, dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A kto pozazdrościł Julce, to bardzo proszę. No właśnie, w swoim zgłoszeniu można być absolutnie szczerym. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce. Jutro kolejne takie karnety, kolejny taki poczwórny karnet właściwie znajdzie swojego nowego właściciela bądź właścicielkę.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.

Trochę rozpędziliśmy wakacyjną imprezkę, no ale w końcu to jest imprezka w Radiu SK. 17 minut do godziny 22, ale Lesson Night Smith za nami, a teraz Lola Young, Messi, później będzie klasyk, ale niech to będzie niespodzianką.

Ten duet będzie do zobaczenia i usłyszenia na Top of the Top Sopot Festival, wydarzeniem, które zbliża się wielkimi krokami i na które tutaj w Radiu SK też będziemy mieć dla Was zaproszenia. Tymczasem przygotowania i próby do tego wydarzenia trwają, możecie je również w naszych socialach podglądać. A ten duet to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później Ci opowiem. Ja już dziękuję za dzisiejszą imprezkę. Rafał Adamczak, do jutra.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska.
7: Siema, Kuba Honkera z tej strony. Przed nami 10. edycja syntetycznej, ultranowoczesnej muzyki amfiteatralnej, czyli Sumy.
8: To muzyka elektroniczna grana na deskach amfiteatru. Gramy na scenie i widzowie też tańczą na scenie. Gramy do 6 rano. Jest ciekawie, bo jak tylko zajdzie słońce, to są wyświetlane wielkie wizualizacje, które cały czas ruszają się w rytmie muzyki.
7: Powiedział nam Mariusz Pogonowski. 15 sierpnia na scenie wystąpią Kewski, Technomania Crew, Audio Bar, Kombinat, Lost in Space oraz Palma. Na koniec zajrzyjmy do repertuaru kina Helios w Płocku, a tam do Waszej dyspozycji dwie nowości, horror Ice Cream Man, a także animacja z polskim dubbingiem Psi Patrol i Dinozaury.
6: Eska.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: SK Płock.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Radio
1: SK.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

SK Płock. Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo